hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienie. Krośnie.

Co i serdecznie z tej strony kłania się Marcin Rompej w drugi dzień w tym tygodniu, ponieważ ci, którzy mieli okazję wczoraj ze mną spędzić trochę czasu, no to doskonale wiedzą, że mieliśmy specjalne wydanie z okazji Bożego Ciała, z okazji Wolnego, a dzisiaj takie standardowe. No właśnie, dajcie koniecznie znać na naszym trendy radiowym Facebooku, kto wczoraj po raz pierwszy słyszał disco hity i dzisiaj po raz ponowny tutaj zajrzał. Zaczynamy od zespołu Ekstra Mocni dzisiaj, Za te czarne oczy. No to gramy!

Sporo polskiego disco dzisiaj mam na liście, no ale cóż, prosicie, żebym grał takie utwory, no to mi nie pozostaje nic innego, tylko wasze życzenia spełniać, także mam nadzieję, że będziecie ze mną do samego końca, do samej północy oczywiście gramy najlepsze utwory, no to teraz, żeby nie być gołosłownym, Fischer w disco hitach, potrzebujecie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy.

Okazja, żeby się spotkać, jest idealna. No mam nadzieję, że cieszycie się, że tak dzień po dniu się słyszymy. Ja mam nadzieję, że wasz weekendzik trwa w najlepsze i że nie musicie się zbytnio przejmować jakimiś dodatkowymi problemami, tylko możecie po prostu oddać się najlepszej tanecznej muzyce, a taką właśnie będę wam serwował. No to teraz coś trochę po włosku, ale tak trochę po polsku. Playboys w disco hitach, moi drodzy, z utworem Ciao Ciao.

Mili Państwo, wczoraj o tym wspominałem i pozwólcie, że dzisiaj też Wam o tym przypomnę, ponieważ już w najbliższą niedzielę ruszam na koncert na rowerze i będę robił przy tej okazji live streama. Zbieram pieniądze na leczenie małej, biednej Nikoli Woźniak, która walczy o zdrowie i życie. Słuchajcie, niestety czas ją nagli, ponieważ choroba, którą ma zespół Reta, bardzo mocno postępuje i bardzo ważne jest te środki zebrać jak najszybciej, żeby wróciła do zdrowia. Także zapraszam Was już w najbliższą niedzielę na live streama na YouTubie. Całą kwotę, którą zbiorę podczas tego streama, przekażę na leczenie właśnie Nikoli. No to co? Lecimy dalej, moi drodzy. Teraz w disco hitach Rompej. Ona słucha tylko rapu.

A to jest jeden z tych utworów, który każdemu doda emocji i myślę, że nikt się ze mną nie będzie w tej kwestii sprzeczał. Scooter, moi drodzy, czyli legenda najlepszych dropów, najmocniejszego techno, z utworem teraz Maria, ale oczywiście wiecie doskonale, że w disco hitach rzadko kiedy gramy takie oficjalne wydania, więc teraz dla was DJ Bans i VD1ST Bootleg 2020. Gramy!

No to może teraz coś z folkowych takich disco klimatów, bo właśnie takie przed nami. Mam nadzieję, że cały czas ze mną jesteście. Sprawdzam obecność na naszym trendy radiowym Facebooku. Jest taka grupa, która całkiem dobrze radzi sobie właśnie i to na plenerach, i to w teledyskach. Weź nie pytaj, bo o nich właśnie teraz mowa i oni teraz pojawią się w disco hitach, a raczej ich utwór Czerwone Róże. No to zagrajmy, moi drodzy.

No i co? Czas leci, moje drogie dzieci. Połowa dzisiejszego wydania już za nami. Ja tylko przypomnę, do samej północy jestem tutaj razem z wami. Dla tych, którzy przyjechali tutaj na wakacje w rejon na długi weekend, przepraszam, w rejon Podkarpacia, Małopolski, mam dobre wieści. Możecie nas również słuchać u siebie, jeżeli wrócicie do domu. Trendyradio.pl, wystarczy sobie wpisać, tam jest odtwarzacz lub pobrać sobie apkę, tak będzie łatwiej, będzie szybszy dostęp. Trendy Radio, tam sobie normalnie na smartfonie klikacie, jeśli tylko macie dostęp do internetu i słuchacie nas dowoli. No to już teraz w disco hitach La Bouche, You Won't Forget Me.

0: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
3: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie relacja z powiatowych obchodów Dnia Matki Wiodłowej. Zaczniemy jednak od rozmowy z aspirant sztabowym Anną Oleniacz, rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
4: A dzisiaj gościem programu jest Anna Oleniacz, rzecznik prasowy sanockiej policji. Długi weekend, który wiąże się z licznymi wyjazdami, o czym musimy pamiętać opuszczając dom.
5: Przed nami długi weekend. Prognoza wolnych dni napawa optymizmem, a wielu z nas zaplanowało w tym czasie podróż do miejscowości wypoczynkowych. Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zanim rozpoczniemy aktywny i atrakcyjny wypoczynek poza domem. To czas podróży, ale przed wyjazdem zadbajmy o odpowiednie zabezpieczenie domu, mieszkania przed potencjalnym włamywaczem. Pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu naszego dobytku, mieszkania czy domu. Sprawdźmy zamknięcia wszystkich drzwi i okien, również tych piwnicznych i dachowych. Zakręćmy zawory doprowadzające wodę i gaz do naszych domów, ale również do pomieszczeń gospodarczych czy garażu. Gotówkę, biżuterię oraz inne wartościowe przedmioty zdeponujmy w banku, gdzie będą najbezpieczniejsze. Miejmy też na uwadze, że media społeczne mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia i relacje z wyjazdu zamieśćmy dopiero po powrocie, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Poinformujmy sąsiada bądź inną zaufaną osobę o naszym wyjeździe. Poprośmy, żeby podczas naszej nieobecności ktoś zaopiekował się mieszkaniem, zebrał ulotki reklamowe z wycieraczki bądź ze skrzynki pocztowej. Pozostawmy zaufanej osobie numer kontaktowy do siebie. Dobrym rozwiązaniem są także programatory czasowe, dzięki którym o różnych godzinach w mieszkaniu zapala się światło, co stwarza pozory obecności domowników.
4: A jak bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu oraz nad wodą?
5: Postawmy na dobrą zabawę ze znajomymi i rodziną, ale pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem podczas spotkań na świeżym powietrzu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Wyjątkiem są miejsca przeznaczone do ich spożycia na miejscu. Zanim rozpalimy grilla, zainstalujmy go tylko na stabilnym i poziomym podłożu. Nie przestawiajmy go nigdy w czasie pracy. Zgodnie z ustawą o lasach, artykuł 30 punkt 3, na jego terenie oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu nie można rozniecać ognia i korzystać z otwartego płomienia, jedynie w miejscu do tego przeznaczonym. Do rozpalania ognia nie używajmy spirytusu ani benzyny, używajmy wyłącznie podpałek spełniających odpowiednie wymagania i normy. Nieustannie chrońmy dzieci i zwierzęta domowe przed dostępem do gorącego grilla lub ogniska. To początek sezonu rekreacji nad wodą. Ale wypoczywając nad wodą zwracajmy szczególną uwagę na dzieci bawiące się na brzegu. Zachowajmy należytą ostrożność podczas łowienia ryb, aby uniknąć nieplanowanej kąpieli. Wypływając łódką, kajakiem, rowerem wodnym lub żaglówką sprawdźmy ich stan techniczny. Upewnijmy się, czy na wyposażeniu jednostki jest obowiązkowy sprzęt ratunkowy, jak na przykład koło ratunkowe. Obowiązkowo zakładajmy kamizelkę ratunkową. Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych o przewidywanej trasie i porze powrotu.
4: Jeśli chodzi o wycieczki w góry, na co trzeba się przygotować?
5: Weekend to wspaniała okazja do górskich wycieczek, ale podczas wędrówki górskimi szlakami na bieżąco oceniajmy trasę, pogodę oraz nasze możliwości. Upewnijmy się, czy wszystkie osoby w grupie są na nią odpowiednio przygotowane. Warto mieć zaplanowany wariant awaryjny, umożliwiający szybkie zejście w dół w razie gorszej pogody lub złego samopoczucia któregoś z uczestników wędrówki. wskazówki. Naładujmy przed wyprawą telefony komórkowe, wpiszmy aktualne numery alarmowe właściwych służb oraz zabierzmy ze sobą powerbank. Pobierzmy aplikację Ratunek, która umożliwi Twoją lokalizację w sytuacji konieczności udzielenia pomocy przez służby ratunkowe. Wskazanym jest zabranie mapy, odpowiedniej odzieży, picia i prowiantu, najlepiej o wysokiej zawartości energetycznej, podręcznej apteczki oraz latarki. Zostawmy w miejscu pobytu wiadomość o trasie wycieczki i przewidywanej godzinie powrotu oraz telefon kontaktowy do siebie. Wycieczki do lasu bardzo wskazane, ale najlepiej wybierać się w kilkuosobowych grupach. Jeżeli w wyprawie biorą udział dzieci lub osoby starsze, nie można tracić ich z pola widzenia. Pamiętajmy, żeby oprócz telefonu i latarki zabrać zapas wody i podręczną apteczkę. Pamiętajmy, aby nie rozpalać ognisk, nie śmiecić i nie rzucać niedopałków na poszycie leśne. Należy stosować się także do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasów.
4: O czym musimy pamiętać, jadąc na wycieczkę zagraniczną?
5: Planując wyjazd za granicę, dowiedzmy się jak najwięcej o kraju, do którego się wybieramy. Poznajmy obowiązujące w nim prawo i lokalne zwyczaje. Sprawdźmy, jakie dokumenty będą nam potrzebne przy przekraczaniu poszczególnych granic i gdzie znajdują się polskie placówki dyplomatyczno-konsularne. Przydatne informacje znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warto pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka. Zostawmy naszym bliskim informacje o miejscu pobytu za granicą oraz ustalmy sposób kontaktu. Bezpieczna majówka to nie tylko czas relaksu, ale także okazja do tego, aby zadbać o własne bezpieczeństwo i komfort podczas wyjazdów majowych. Planowanie, odpowiednie przygotowanie i przestrzeganie kilku prostych zasad mogą znacząco wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo naszego wypoczynku. Nic nie zwalnia nas od właściwego przygotowania, a wybrana forma wypoczynku powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych podczas nadchodzących wolnych dni.
4: Długi weekend to także wzmożone działania policji. Na co policjanci szczególną uwagę będą zwracać podczas tych dni?
5: Długi weekend zbliża się wielkimi krokami. Bezpieczeństwa na drogach będą pilnować policjanci. Także na terenie powiatu sanockiego można spodziewać się zwiększonych patroli ruchu drogowego. W czasie długiego majowego weekendu mundurowi będą dokonywać pomiarów prędkości. Poprawa pogody spowodowała nie tylko większy ruch samochodowy, ale także pieszych oraz użytkowników jednośladów. Kierowcom samochodów przypominamy, że motocykliści, motorowerzyści i rowerzyści, podobnie jak piesi, są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Motocyklistów przestrzegamy przed brawurą i lekkomyślnością na drodze. Respektowanie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z wzajemną wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu zagraża nie tylko samym kierowcom, ale także uczestnikom ruchu drogowego. Pamiętajmy, że prędkość jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, niejednokrotnie tych tragicznych w skutkach. Wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem staje się trudniejsze. Wydłuża się droga hamowania, a jednocześnie skraca się czas niezbędny na odpowiednią reakcję, zarówno ze strony kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Apelujemy, aby podczas korzystania z drogi wykazywać się odpowiedzialnością i rozwagą.
4: Na tym zakończymy dzisiaj. Za rozmowę dziękuję i udanego długiego weekendu. Życzymy oczywiście.
6: Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka Jednostek OSP Powiatu Sanockiego. Dzień Strażaka to międzynarodowe święto obchodzone corocznie w maju. Jest to czas oddania hołdu strażakom za ich trud, narażanie życia oraz pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. Mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
7: No jesteśmy dzisiaj gospodarzami tej pięknej uroczystości. Cieszymy się, że zapadła taka decyzja, żeby to Besko było gospodarzem tegorocznych obchodów. A to dlatego, że mamy wtedy, my też osobiście, okazję całej rzeszy strażaków z terenu powiatu podziękować za to, że są, za to, że na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, o nasze mienie, o nasze zdrowie, i to jest dobra okazja, żeby to docenić, żeby im za to podziękować. Oczywiście no, ceremoniał, który jest przypisany do takiego wydarzenia, ceremoniał strażacki związany z pocztami, z odznaczeniami, z uhonorowaniem strażaków, szczególnie zasłużonych w tej swojej działalności. To są takie elementy stałe, natomiast no, postaramy się zadbać też o to, żeby strażacy w tej drugiej części mogli troszkę odreagować, odetchnąć od codziennych pewnie stresów i zmartwień. Natomiast tutaj jest dzisiaj okazja, żeby się integrować, posiedzieć, porozmawiać i mile spędzić czas tutaj w Besku w miłym towarzystwie. Tak, za nami już kilka takich znaczących i ważnych dla naszego społeczeństwa, ale nie tylko naszego społeczeństwa, też dla szerszego grona odbiorców wydarzeń. Natomiast tak, to nie wszystko. W kolejnym tygodniu, sobota, niedziela, to też już tak mocno wpisany w nasz kalendarz zlot zabytkowych pojazdów Bieszczadzka Brama, na które oczywiście serdecznie zapraszamy. Natomiast kolejna sobota to już też taki mocno wpisany w nasz kalendarz konkurs zespołów mażoretkowych, ogólnopolski konkurs zespołów mażoretkowych i orkiestr dętych, też bardzo widowiskowe, bardzo barwne widowisko, cieszące się dużym zainteresowaniem osób, które przyjeżdżają na tą imprezę.
6: Mówi Grzegorz Klecha, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sanoku.
8: Gościmy po raz drugi na powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Jest to tak rotacyjnie, co roku jest w innej gminie ta uroczystość organizowana, ale tutaj oczywiście w Besku zawsze jesteśmy mile widziani, więc stąd też nasza obecność. Jeśli chodzi o nas, strażaków ochotników, to jest bardziej służba niż praca i to jest społeczna służba, która myślę, no, daje nam dużo frajdy, bo jak wspominałem wcześniej, straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale również właśnie działania związane z kulturą, z pracą z młodzieżą. Również mamy w strukturach straży pożarnej, przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej klub honorowy dawców krwi, gdzie jest średnio około 100 litrów krwi przez strażaków rocznie oddawanych, także to są też takie inne rzeczy, nazwijmy to, które strażacy ochotnicy wykonują. To jest po prostu pasja, to są ludzie z pasją, którzy robią coś zupełnie za darmo.
6: Mówi Jan Jaślar, prezes OSP w Besku.
9: Są ważni po prostu, bo są, a są tam, gdzie trzeba. Przyjeżdżają, ratują, poświęcają się, nie kalkulują. Jak kiedyś słuchałem dobrych słów w kazaniach, gdzie pojawia się kalkulacja, tam nie ma dobrego działania. U nas kalkulacji, i myślę, że u wszystkich strażaków, nie ma. Tam, gdzie jest służba, kalkulacja nie występuje, tam poświęca się wszystko, zostawia się swoje sprawy, idzie się, biegnie do remizy, siada się do wozów, jedzie, ratuje ludzi, mienie, życie. To, co jest potrzebne dzisiaj, myślę, że najlepiej realizują to strażacy ochotnicy, którzy są w każdym środowisku, w każdym miejscu i są, i żyją, i czują to, co jest najlepiej, co jest potrzebne mieszkańcom.
6: Kilka słów od siebie dodali strażacy, którzy powiedzieli nam o trudnościach w służbie oraz o misji dla społeczeństwa.
10: Myślę, że pomoc, że można pomagać innym i że no, to jest jakby też moje hobby. Lubię chodzić do straży, pomagać właśnie tutaj teraz, będę kierować ruchem. I
11: no chyba pomoc taka dla osób najbardziej.
12: Pomoc innym ludziom.
11: Pomoc innym i po prostu takie pomaganie i szczera pomoc. Wiele rzeczy tak naprawdę. Myślę, że taka integracja z wszystkimi i też jest czasem ciężko, tak dużo jest do pracy w każdym bądź razie.
6: Mówi Zuzanna Kijanka, przewodnicząca KGW gospodynki.pl w Besku.
13: Specjalnie dla strażaków i na ich święto przygotowałyśmy różne rodzaje pierożków, pieczone, ze szpinakiem, z kapustką, kebabowe, do tego sosiki przepyszne. Również będziemy odgrzewać pierożki takie domowe, zwykłe, z kapustką, podsmażane. Będą nuggetsy na ciepło, będą tortille zawijane, pizzerinki, koreczki, kanapeczki, także dla każdego coś dobrego. Oczywiście do tego również strażacy załatwili dla nas pyszne wędlinki swojskiej roboty, także wszystko czeka na strażaków tutaj dzisiaj.
4: W Jodłowej odbył się powiatowy Dzień Matki. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Później odbyły się oficjalne uroczystości. Były przemówienia zaproszonych gości oraz wręczenie statuetek Zasłużona Matka. Mówi Janiga, wójt gminy Jodłowa.
14: Piękne święto, gdzie wyrażamy wdzięczność, szacunek i uznanie dla naszych mam. Piękne słowo również mama, mamusia, która skupia w sobie miłość, troskę, opiekę, zrozumienie. Dziękujemy tym naszym mamom w sposób szczególny. Przez cały rok oczywiście dziękujemy. Ale dzisiaj w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za to, że się troszczą nami, bądź troszczyły się nami, że są w naszych rodzinach, a my jako mężowie dziękujemy naszym żonom, czyli mamom naszych dzieci, za to, że biorą odpowiedzialność za to, za wychowanie tych dzieci poniekąd, za to, że są dla nich takim wsparciem, taką opieką i również są takim fundamentem naszych rodzin, na których zawsze możemy liczyć i które nas wspierają w tym wspólnym wychowaniu tych dzieci i dziękujemy im. Dziękujemy im za to i życzymy im przede wszystkim dużo zdrowia i radości i sukcesów tych dzieci i żeby ta miłość, którą przekazują tym swoim dzieciom, wracała ze zdwojoną siłą.
4: Mówi Piotr Chęciek, starosta Dębicki.
15: Jestem tutaj, żeby wam podziękować, żeby wam pogratulować, żeby się cieszyć tym, że mogę jako starosta wspierać nie tylko wasze oczywiście społeczne działania w kołach gospodyń, bo to jest rzecz nie do przecenienia, wspaniała, ogromna pomoc w wychowaniu, w krzewieniu kultury, w tradycji, w pilnowaniu tego polskiego ducha, polskiego narodu. Ale dziś oczywiście chciałem wam podziękować za to, że jesteście mamami, że wychowujecie młode pokolenia. Jak tu szanowna pani przed chwilą przede mną powiedziała, 6 dzieci, ale 12 wnuków. Proszę państwa, rola mamy nie kończy się, myślę, na tych dzieciach własnych, ale zaczyna się czasami drugi raz, a może nawet bardziej na tych wnukach, które wychowujecie, bo swoje dzieci gdzieś tam w czasie pracy zawodowej trzeba było jakoś ogarnąć i raz było więcej czasu, raz mniej, a wnuki więcej jakby zbierają tego zainteresowania, może nie miłości oczywiście, bo to trudno porównywać, ale naprawdę niezwykle jest to ważne i odpowiedzialne i bardzo wam za to dziękuję i jestem dumny, że my w Polsce mamy, a szczególnie na Podkarpaciu, takie silne więzy rodzinne, te tradycje, wartości, że mama to mama, tata to tata, że szanujemy wszystkich, którzy do nas przychodzą, ale równocześnie twardo bronimy tego, co dla nas najważniejsze. Nie ma rozwoju społeczeństwa bez rodziny, bez mamy, bez taty, bez tego ciepła, które dajecie. I to święto, które dzisiaj obchodzimy, nie powstało w Polsce, tylko ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te osoby, które się przyczyniły do powstania tego święta, zajmowały się dokładnie tym, czym panie w kołach gospodyń wiejskich. Pracą społeczną, zaangażowaniem społecznym, wzmacnianiem więzów społecznych, rozwojem osobowości każdej kobiety, która w tym kole działa. Chciałem państwu jeszcze tylko powiedzieć, że ta główna organizatorka, kiedy w 14 roku w Stanach Zjednoczonych to święto zostało uchwalone czy ustalone przez pana prezydenta Woodrowa Wilsona, to ona później po kilku latach była bardzo dużym przeciwnikiem tego święta i wręcz chciała doprowadzić do tego, żeby to święto zostało zniesione, ponieważ mierdziła ją komercja, która opanowała tą sytuację i mówiła, że nie chodziło jej o to, żeby kartkę kupować i drukować, tylko chodziło o to, żeby ze swoją mamą porozmawiać, żeby jej przynieść kwiat, który się wyhodowało i zerwało, żeby poświęcić jej czas. I życzę wam, drogie panie, żebyście zawsze miały oparcie w swoich dzieciach, żeby to było dla was największą zapłatą za wasze trudy, czas i poświęcenie i żeby wasze dzieci zawsze do was chciały przychodzić, zawsze dla was znajdowały czas. To jest dzisiaj niełatwe, bo mamy taką rzeczywistość, jaką mamy.
4: Mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
16: Chcę wam powiedzieć, że jak patrzę na was, to wy naprawdę przepięknie wyglądacie. Nasze stroje ludowe są przepiękne. My powinniśmy z dumą podkreślać i pielęgnować naszą polską tradycję. Drogie panie, za każdym razem, kiedy spotykam się z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, to z podniesioną głową mówię do was tak, że ja kiedyś też byłam członkiem koła gospodyń wiejskich. Byłam nawet prezesem Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich. Nazwaliśmy się Gosposia. I zgodziłam się przez okres 3 lat pełnić społecznie funkcję prezesa na tego stowarzyszenia. Bardzo dużo udało nam się wspólnie zrobić, zrealizować wiele projektów, pozyskać trochę środków, bo to, co robią koła gospodyń wiejskich, to jest coś wielkiego, szlachetnego. To, co dzisiaj już było powiedziane, nie ma dobrze funkcjonującej miejscowości bez dobrze zorganizowanego koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, dobrego sołtysa, rady sołeckiej. To są środowiska, które razem pracując i współpracując wpływają na to, że nasze małe, lokalne społeczności tak pięknie wyglądają. To wy troszczycie się o to, żeby organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia, nieważne czy to są uroczystości religijne, czy to są uroczystości patriotyczne, czy to są różnego rodzaju pikniki integrujące lokalną społeczność, za każdym razem wy jesteście. Ja często też podkreślam to, że jesteście takimi cichymi bohaterkami, bo wtedy, kiedy się wszyscy bawią, to wy jesteście w kuchni. To wy wtedy przygotowujecie i obsługujecie gości, którzy was odwiedzają. Dopiero wtedy, kiedy już te części oficjalne się zakończą, to wtedy siadacie do stołu i razem z innymi obchodzicie tą uroczystość. Za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wam za to, że pielęgnujecie tą przepiękną tradycję, że włączacie coraz więcej młodych osób do tych organizacji, bo tylko wtedy, jeżeli przekażemy im nasze przepiękne polskie zwyczaje, przepiękną naszą polską tradycję, to tylko wtedy ta tradycja, ta historia, to dziedzictwo przetrwa. A kto, jak nie my, mamy to zrobić. Więc bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Ja bardzo dużo jeżdżę, odwiedzam właściwie wszystkie zakątki województwa podkarpackiego. Już mi zostało 4 gminy, których nie odwiedziłam, to już niedużo na 160, z całego województwa. I za każdym razem, kiedy się spotykam z lokalną społecznością, to za każdym razem to podkreślam, że coraz więcej osób, młodych osób, zaczyna dostrzegać te wartości i zaczyna z podniesioną głową, nie wstydząc się, że ubierze strój ludowy, że przedstawi się i powie, ja jestem członkiem koła gospodyń wiejskich. Były takie czasy, że to było traktowane jako obciach, bycie w kole gospodyń wiejskich. A ja, drodzy państwo, zapisałam się do koła gospodyń wiejskich wtedy, kiedy byłam radną sejmiku, bo chciałam pokazać właśnie tym, że się zapiszę, będę działać, pomogę i stworzę stowarzyszenie i stanę na jego czele, że to jest coś wspaniałego, coś szlachetnego, coś, czym się należy chwalić, czy coś, co należy podkreślać, bo tylko wtedy w nasze ślady pójdą inni i będą w taki sposób chciały działać. Dziękuję wam za wasz wolontariat, bo działacie na zasadzie wolontariatu. Swój czas poświęcacie na to, aby organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, wspierać. To jest wielkie i szlachetne. Drogie panie, zanim przejdę do życzeń i do święta, naszego święta Dnia Matki, drogie panie, drogie mamy, też już tutaj zostało dzisiaj dużo powiedziane przez waszą panią prezes, bo to właśnie takie my mamy, jesteśmy. To dzięki nam, nie umniejszając statusiom również niczego, to dzięki nam, kobietom, budujemy takie ciepło rodzinne. Budujemy taki dom, do którego zawsze chce nam się wracać. Dzieci, kiedy nawet wyjeżdżają, kiedy nawet są bardzo daleko od nas, to za każdym razem ta tęsknota za tym domem, za tym ciepłem rodzinnym jest i dzieci chętnie wracają do takiego właśnie domu rodzinnego. To my jesteśmy tymi osobami, do których nasze dzieci są w stanie powiedzieć wszystko, mają do nas zaufanie i jesteśmy takimi cichymi bohaterkami. Takimi cichymi bohaterkami, bo bardzo dużo robimy, mało o tym mówimy. Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do kobiet, które nie podjęły na przykład pracy zawodowej, ale poświęciły się rodzinie. O nich może się zbyt dużo i głośno nie mówi, ale to jest ogrom pracy. Ogrom pracy, ogrom serca, które zostało włożone w wychowanie naszych dzieci. Za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie nam wszystkim dziękuję. Ja długo i dużo mogłabym mówić o nas, jakie jesteśmy, co robimy, jak często się wzruszamy wtedy, kiedy nie tylko kiedy są smutne rzeczy, ale też kiedy te radosne chwile nas spotykają. Pozwólcie, że na koniec złożę życzenia. Życzę nam wszystkim przede wszystkim dużo, dużo, dużo zdrowia, dużo siły, dużo szczęścia. Bo to szczęście też nam jest w życiu potrzebne. Życzę ogromnej, ogromnej miłości, abyśmy doświadczały tej miłości od naszych najbliższych. Życzę spełnienia wszelkich marzeń, bo każda z nas ma marzenia, ma plany realizacji tych planów. I to, co najważniejsze, aby nasi bliscy, nasze dzieci zawsze mogły być razem z nami.
4: A jakie wspomnienia o mamie ma jedna z członkiń KGW? Wypytała nasza reporterka.
17: Jak pani wspomina swoją mamę?
18: Bardzo mile wspominam, bo zawsze mogłam o wszystko się zapytać, doradziła mi. Także później jak zmarła, to mi bardzo żal. To już jest 24 lata, jak nie żyje, ale ciągle wspomnienia wnukom, dzieciom opowiadam, jaka była wspaniała, jaka była zadowolona z dzieci, z wnuków. No nie wszystkich widziała, bo wiadomo, że te, co później się urodziły, to już nie. Ale była wspaniałym człowiekiem.
17: Czego pani mama panią nauczyła?
18: Mama nauczyła mnie wszystkiego. Także wchodząc w życie już dorosłe, później jako wyszłam za mąż, więc ja umiałam sobie wszystko zrobić dzięki mojej mamie.
17: Jaką pani jest mamą?
18: No ja staram się, żeby były dzieci zadowolone, żeby wszystko miały. Wnuki mnie bardzo kochają, a ja bez dzieci to ja sobie nie wyobrażam życia. Nie wyobrażam.
17: Co chciałaby pani przekazać wszystkim mamom?
18: Wszystkim mamom to chciałabym życzyć dużo zdrowia, pociechy z wnuków, z dzieci, żeby były tak szczęśliwe jak ja. Ale przekazuję, co mogę, przekazuję, uczę i tą tradycję, żeby podtrzymywały moje dzieci, moje wnuki.
4: Wydarzeniu towarzyszyły występy dzieci oraz występy zespołów ludowych.
3: W tej części programu będzie rozmowa z Ewą Szymko, autorką książki kucharskiej Karpackie smaki, kuchnia Krosna i okolic. Na początek jednak rozmowa ze studentką trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, Beatą Rogaczewską.
19: Dzień dobry, a dzisiaj gościem poranka jest pani Ewa Szymko, przez większość, szczególnie tych najmłodszych, nazywana ciocią Fioną, którą również możecie kojarzyć z pyszności w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Dzień dobry raz jeszcze.
20: Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
19: Moi drodzy, książka kucharska pani Ewy jest już dostępna. Karpackie smaki, kuchnia Krosna i okolic. Pani Ewo, kiedy książka została udostępniona po raz pierwszy dla wszystkich?
20: Promocja książki odbyła się 17 maja w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. No i wtedy udostępniliśmy książkę dla wszystkich. Z radością ogromną dla mnie i mam nadzieję dla wszystkich nas była ta promocja. Ludzi było dużo, biletowaliśmy, ponieważ zainteresowanie było ogromne, a nasze etnocentrum niestety, ale nie może pomieścić tyle dostojnych gości, no więc musieliśmy biletować. Także przy dużej ilości osób ta promocja odbyła się z wielką radością, szczęściem przynajmniej dla mnie, bo ja mówię zawsze, że nie spodziewałam się, że ja, zwykła, prosta dziewczyna ze wsi, kiedyś to doczekam się właśnie swojej własnej książki. To było dla mnie ogromne, ogromne przeżycie.
19: A jak zrodził się pomysł, by książka kucharska powstała? Chociaż chyba nikogo nie dziwi, że kiedyś musiało to nadejść.
20: Zaczęło się to w okresie pandemii. No wtedy tej pracy było mniej, nie mogli nas odwiedzać nasi goście, no więc staraliśmy się po prostu działać na innych płaszczyznach. I między innymi wpadłam na taki pomysł i poprosiłam o to, czy będę mogła sobie od czasu do czasu w wolnej chwili zapisywać te stare przepisy. No i dostałam pozwolenie, z czego bardzo się ucieszyłam i tak sobie od czasu do czasu wpisywałam przepisy, żeby mi nie uleciały z pamięci i tak coraz to więcej tych przepisów nagromadziłam i gdzieś ten zeszyt z tymi przepisami zostawiłam w depozycie u pani kierownik. No i tak sobie leżał i tak sobie czekał, aż się doczekał.
19: A czy jak była pani młodsza, to zdarzało się tak, że obserwowała pani swoje babcie, prababcie i wtedy zrodziła się ta miłość do gotowania?
20: Tak, chyba tak. Ja powiem szczerze, że chyba ta miłość do gotowania to... Ja nie wiem, czy ja to mówię, śmieję się, że wyssałam z mlekiem mamy lub babci, ale tak to się potocznie kiedyś nazywało, ale prawda jest taka, że pamiętam od dziecka. Zabierałam takie stare zakrętki na słoiki, które już się nie nadawały do niczego, a czasami nawet, powiem szczerze, podkradałam mi te dobre, gdzie to było też no, rzeczą straszną i gotowałam gdzieś tam na kawałku jakiejś cegły czy jakiegoś pustaka, rzucałam listki, lałam wodę, udawałam, że bawię się w domek i gotowałam i tak jakoś ta miłość do tego gotowania no cały czas była ze mną i tak mi się wydaje, że to była moja ścieżka życia.
19: A pamięta pani swój taki pierwszy udany przepis?
20: Udany nie, ale nieudany tak. Nieudany tak. Pierwszym moim nieudanym przepisem były pierogi, które własnoręcznie zrobiłam i które po ugotowaniu wszystkie się po prostu rozlazły. Farsz był osobno, placki pływały osobno i to było straszne. Ja po prostu wtedy to przeżyłam i przez 2 miesiące schodziłam na dół do kuchni, gdzie już byłam, mówię, młodą mężatką. Schodziłam na dół do kuchni i metodą prób i błędów próbowałam nauczyć się zrobić ciasto. To było dla mnie wyzwanie, ale doszłam do perfekcji, dlatego zawsze, ale to zawsze mówię ludziom młodym, nie zrażajcie się. Trening czyni mistrza, metodą prób i błędów na pewno się wam uda.
19: A czym dla pani jest tak naprawdę gotowanie?
20: Czym jest dla mnie gotowanie? Myślę, że to jest moja ogromna pasja, moja miłość. Ja powiem szczerze, że ja przy gotowaniu odpoczywam. Ogromnie się relaksuję i to jest chyba jedna z nielicznych rzeczy, które uwielbiam w życiu robić.
19: A co znajduje się wśród przepisów w pani książce kucharskiej?
20: Wśród przepisów znajdziecie państwo wszystko. Znajdziecie przepisy na chleby różnego rodzaju, i te na zakwasie, i te na drożdżach, i te na maślance. Znajdziecie państwo przepisy na pruziaki staropolskie, z którego właśnie nasze okolice Krosna słyną. Znajdziecie państwo zupy, bardzo zdrowe, pożywne, aromatyczne. Znajdziecie państwo słodkości. Znajdziecie przepisy na potrawy z ziemniaka, z kapusty. Tego jest cała, no oczywiście pierogi w wielu odsłonach. Tego jest cała masa, bo jest ponad 40 przepisów.
19: A gdzie możemy, kolokwialnie powiem, dorwać pani książkę?
20: Szanowni państwo, książka dostępna jest w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Jest bardzo duży nakład i każdy, kto będzie miał ochotę zakupić moją książkę, będę niezmiernie wdzięczna i zapraszam do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej po jej nabycie.
19: A czy każdy laik znajdzie coś w niej dla siebie? Mam tu na myśli osoby, które gotują, ale no zdarza się jak to w kuchni, że czasem coś nam nie wyjdzie. Czy te przepisy są proste?
20: Szanowni Państwo, według mnie są bardzo proste, bo kuchnia staropolska była kuchnią bardzo prostą, ale była niesamowicie wartościowa ze względu na swoje wartości odżywcze i mówię, nie była skomplikowana, bo jadło się to, co Matka Ziemia urodziła, to, co można było pozyskać w ogrodzie, w polu, w sadzie, w lesie i ja myślę, że to są chyba najlepsze smaki i my teraz zauważyłam, zaczynamy wracać do tego rodzaju smaków. Już chyba nam się troszeczkę te nowości poprzejadały, a z sentymentem i z nieukrywaną przyjemnością widzę, ludzie wracają do tych smaków, z czego ja osobiście ogromnie się cieszę.
19: Szczególnie do tych dań ziemniaczanych.
20: Tak, dokładnie.
19: Powracamy. A ma pani jakiś taki swój ulubiony przepis z tej książki?
20: Wszystkie te przepisy są moje ukochane, wypieszczone, wypielęgnowane i przechowywane od pokoleń, ale powiem szczerze, nie spotkałam się tutaj pierwszy raz, jak zrobiłam w Etnocentrum placki ziemniaczane po iwelsku z białym serem. Okazały się hitem. Także to jest chyba jeden z takich właśnie przepisów.
19: Pamiętam, że dawniej było tak, że jak dana osoba, no w przypadku jest to pani, miała taki talent do gotowania, no nie chciała dzielić się tymi przepisami. Dlaczego postanowiła pani, że ujrzą światło dzienne?
20: Szanowni Państwo, bo ja ten rozdział mojego życia zatytułowałam sobie Ocalić od zapomnienia. Ja bym bardzo chciała, żeby ta książka trafiła do jak najszerszego grona odbiorców i żebyście Państwo sięgnęli po jakiś przepis i żebyście wspólnie ze mną ugotowali którąś z potraw i no i powiedzieli, no, ciotka Fiona, dobre to było.
19: A czy znajdziemy tam również przepisy kuchni łemkowskiej?
20: Tak, jak najbardziej. Przepraszam, to też pominęłam. Jak wiadomo, zamieszkiwali tutaj różni ludzie. Byli to Łemkowie, byli to Żydzi. Także w hołdzie dla Łemków, w hołdzie dla Żydów, mam tam też niektóre przepisy z kuchni łemkowskiej.
19: I na tym obecnie zakończymy za rozmowę. Dziękuję. Tak tylko przypomnę, pani Ewa Szymko, ciocia Fiona, była gościem poranka. Zapraszam oczywiście do gotowania. Mnóstwo przepisów kuchni staropolskiej, łemkowskiej. Warto też posmakować korzeni, tak jak już to pani wspomniała. Dziękuję raz jeszcze.
20: Ja również Państwu dziękuję i zapraszam do Etnocentrum, żebyście Państwo zakupili tę książkę, bo uważam, że naprawdę warto. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
19: Beata Rogaczewska, studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, jest dzisiaj gościem porannej rozmowy. Cześć Beatko, witam Cię.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
19: Może zacznijmy od tego, co możesz powiedzieć o kierunku, na którym studiujesz, jak wyglądają zajęcia.
1: Pani redaktor, tutaj na samym początku chciałabym wspomnieć, że kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest pan doktor Jacek Kraś, który bardzo świetnie rozwija ten kierunek. Dzięki temu daje on wiele możliwości studentów. Bardzo dobrze łączona jest tutaj praktyka z teorią. Jeżeli chodzi właśnie o te zajęcia praktyczne, mamy czy to też wyjścia do sądu, czy do prosektorium, mamy możliwość uczestniczenia właśnie w sekcji zwłok. Mamy zajęcia na strzelnicy, więc jak tutaj Państwo widzą, jest tutaj dużo możliwości rozwoju też tego naukowego, bo mamy wiele interdyscyplinarnych studenckich kół naukowych, dzięki którym student może wyjeżdżać na konferencje naukowe i też pisać chociażby artykuły, więc widzimy, że tutaj kierunek bardzo prężnie się rozwija.
19: Czyli jest też taka różnorodność zajęć.
1: Tak, łączymy zarówno tutaj zajęcia te typowo naukowe z tą praktyką, gdzie możemy poznać tutaj na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, pracę służb, tak jakby od środka. Mamy zajęcia z praktykami, z funkcjonariuszami, mamy też spotkania z ekspertami, czy to z ABW, policji, czy też z instytucji państwowych, więc tutaj ten rozwój jest taki wielowymiarowy.
19: A teraz powrócimy do przeszłości. Rok temu końcówką maja w Kielnerowej pod Rzeszowem odbyła się 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka i Pasja Kluczem do Sukcesu. Zaprezentowałaś referat Częstotliwość wysyłania alertów RCB, a ich odbiór wśród społeczeństwa. Może gwoli ścisłości, czym jest alert RCB?
1: Alert RCB jest to system powiadamiania ludności o zagrożeniach. Są to krótkie wiadomości tekstowe, tutaj w postaci SMS-u, które dostajemy na nasze telefony komórkowe. Tutaj nadawcą wiadomości jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które właśnie wysyła nam te wiadomości. Co najważniejsze, mają one tylko 160 znaków i nie zawierają znaków tutaj z polskimi literami. Tutaj jest bardzo ważne, więc jest to system, instrument państwowy właśnie, który informuje nas o zagrożeniach.
19: Powiedz mi proszę o szczegółach. Czego dotyczyła prezentacja?
1: W prezentacji postarałam się przedstawić właśnie tutaj problem, jak częstotliwość wysyłania alertów wpływa na ich odbiór wśród respondentów, ponieważ okazuje się, że w przeprowadzonych przeze mnie badaniach, gdzie badałam grupę 203 osób w listopadzie 2024 roku, 85% respondentów deklarowało, że zdarzyło mi się dostać w ciągu jednego dnia więcej niż jeden alert w przeciągu dnia. I właśnie tutaj postawiłam sobie pytanie, czy jeden alert w ciągu dnia nie wystarczy, ponieważ też ponad 70% respondentów deklaruje, że właśnie dostając zbyt dużą ilość właśnie alertów, no może to się przyczynić do tego, że w sytuacji dużego zagrożenia ludzie ocenią właśnie to nadchodzące niebezpieczeństwo za nieistotne.
19: A jak najczęściej reagujemy na takie alerty? Co wynika z przeprowadzonych przez ciebie badań?
1: Z przeprowadzonych badań wynika, że 44% respondentów ignoruje alerty, a ponad 55% w ogóle ich nie czyta, więc tutaj należy zwrócić uwagę, że do praktycznie połowy respondentów ta wiadomość tak naprawdę nie dochodzi.
19: A jak wyglądały badania prowadzone przez ciebie?
1: Metodą badania był sondaż diagnostyczny, technika ankieta. Jeżeli chodzi o narzędzie, tutaj był wykorzystany kwestionariusz ankiety i tak jak już tutaj wspomniałam, były one przeprowadzane w listopadzie w 2024 roku i tutaj respondenci tutaj byli to osoby zamieszkałe na województwie głównie podkarpackim, ponieważ jestem stąd i właśnie do tych respondentów mi się udało tutaj dotrzeć. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ościenne województwa, również tutaj to badanie możemy zaliczyć tak, że przekłada się właśnie na ościenne województwa, natomiast no nie możemy tutaj mówić o całej Polsce.
19: A co powoduje zbyt duża częstotliwość wysyłania alertów? Czy możemy przestać zwracać na nie uwagę?
1: Jeżeli właśnie chodzi o tą częstotliwość, to właśnie tak jak tutaj respondenci też odpowiedzieli, no ignorują po części alerty, nie czytają ich i właśnie może to doprowadzić do zignorowania poważnego zagrożenia, które właśnie nadejdzie niebawem, może nadejść, tak? Ale właśnie co ciekawe, że 93% respondentów w dalszym ciągu chce, aby te alerty były wysyłane do nich i nie chce ich ograniczenia, więc tutaj możemy mówić troszeczkę o takim paradoksie, że ludzie mimo wszystko chcą być informowani, mimo że często tak naprawdę tych alertów nawet nie odczytują.
19: A na jakiej podstawie powstaje taki alert?
1: Taki alert powstaje na podstawie tutaj informacji od służb czy też od instytucji, które właśnie zapewniają bezpieczeństwo w danym regionie i właśnie one, te służby czy też instytucje przesyłają alerty do informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie właśnie dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa decyduje, czy dana informacja będzie alertem, czy też nie. I właśnie w Centrum Operacyjno-Analitycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa taki alert jest przygotowywany, przesyłany właśnie tutaj do operatorów sieci komórkowej i oni właśnie go rozsyłają. Obecnie najmniejszym obszarem, na jaki alert jest rozsyłany, to tutaj jest właśnie obszar powiatu.
19: A więcej jest pozytywów czy negatywów alertów RCB?
1: Uważam osobiście, że więcej tutaj jest pozytywów, ponieważ warto ostrzegać ludzi o zagrożeniach, nawet tych, które się nie wydarzą, ponieważ respondenci deklarują, że stosują się do tych zaleceń zamieszczanych w alertach, więc lepiej zapobiegać niż leczyć, jak to mówimy, więc uważam, że tutaj alerty na pewno mają pozytywny wymiar.
19: A czy z alertu RCB można się wypisać, by takich wiadomości nie otrzymywać? No na pewno są też osoby, które, no wiadomo, są też te pozytywy i negatywy, przykładowo osoba, która nie chce takich dostawać.
1: Pani redaktor, oczywiście z alertów nie da się wypisać. Każdy posiada telefonu komórkowego, zalogowany właśnie tutaj do stacji bazowej BTS na terenie objętym zagrożenia. Taką wiadomość dostanie i tutaj no, nie ma możliwości wypisania się.
19: A co w przypadku, gdy takiego ostrzeżenia nie dostaniemy? Chociaż no, przykładowo wieczorem przez miasto przeszła burza, no nie otrzymaliśmy takiego alertu. Co wtedy?
1: Widocznie tutaj służby uznały, że nie jest to na tyle duże zagrożenie, aby poinformować o nim w alercie RCB, ponieważ alert RCB ma tutaj właśnie informować o tych poważnych zagrożeniach, zagrażających zdrowiu, życiu ludzkiemu, a także mieniu w znacznych obszarach, więc widocznie właśnie służby i instytucje monitorujące stan uznały, że to zagrożenie nie jest tak niebezpieczne dla ludzi.
19: Beatko, a co wynika jeszcze z przeprowadzonych przez ciebie badań?
1: Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika między innymi to, że właśnie ludzie chętnie odczytywaliby alerty, gdyby pojawiła się skala, chociażby taka kolorystyczna właśnie w wiadomościach, gdzie oszacowalibyśmy tą skalę tego naszego ryzyka, porównując prawdopodobieństwo i właśnie skutki wystąpienia danego zagrożenia. I moglibyśmy na przykład ocenić sobie właśnie taką skalę, gdzie czerwone to by były zagrożenia bardzo niebezpieczne, żółty takie średnie i zielony to

0: który podpisaliśmy w marcu. On zakłada powstanie grupy interwencyjnej, której zadaniem będzie odławianie niedźwiedzi problemowych, te, które podchodzą w pobliże zabudowy, obrożowanie ich, monitorowanie ich aktywności, a w następnym kroku płoszenie, czyli oduczanie tego niecnego procederu związanego z podchodzeniem pod zabudowę. I te 18 osobników, które chcemy odłowić, to jest w ramach już tego projektu działania tej grupy. Ta grupa się dopiero jeszcze tworzy, bo na razie mamy 5 osób, więc skład jeszcze dość mały, ale chcemy już zacząć działać, bo widzimy potrzebę. Oczywiście też jasno powiedzmy sobie, że nie odłowimy wszystkich naraz. To są nasze plany na przyszłość. Ile się z tego uda odłowić, tego nie wiemy. Oczywiście fajnie by było odłowić wszystkie, bo jest taka potrzeba, żeby jednak szczególnie te najbardziej aktywne pośród zabudowy osobniki monitorować i coś wobec nich czynić. Ale tak jak mówię, to są nasze plany.
1: A jak ma wyglądać takie wyławianie niedźwiedzi?
0: No po pierwsze trzeba właśnie tego niedźwiedzia złapać. Czyli krótko mówiąc, na tyle go przechytrzyć, żeby on się dał złapać w pułapkę. Następnie ten niedźwiedź jest usypiany, badany i zakładana jest mu obroża, a następnie po prostu dajemy mu odejść. No najlepiej, żeby odszedł z dala od zabudowy, już tak szybko nie wracał. Ten niedźwiedź, jeżeli posiada obrożę telemetryczną, możemy śledzić jego aktywność na zasadzie sygnału GPS-a, ale też możemy śledzić radiem. Wtedy daje to możliwość tym osobom działającym w ramach grupy śledzenia jego aktywności, no i daje to wiedzę, czy w danym momencie przebywa, już zbliża się do zabudowy, wówczas trzeba działać. Ten model działa świetnie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tak naprawdę to, co my chcemy robić, tam funkcjonuje, tam to sprawdza się super, czyli właśnie odłowienie, zaobrażowanie, monitorowanie i odpłaszanie niedźwiedzi. Ponadto jeszcze, co jest bardzo ważne, bo to jest tylko skutek pewnego procesu, natomiast nie eliminuje to przyczyny. Znaczy przyczynę poniekąd eliminuje za sprawą tego płoszenia, czyli odwracania tego procesu, który nastąpił, że zwierzę zaczęło kojarzyć zabudowę ludzką z czymś przyjemnym, więc teraz jeżeli będzie płoszone w postaci na przykład do czego dążymy, bo przepisy są w trakcie zmian, chcemy, żebyśmy mieli możliwość płoszenia przy użyciu broni gładkolufowej z amunicją gumową. Wówczas da to możliwość przynajmniej takiego sensownego, przede wszystkim wypłaszania, bo teraz dysponujemy tylko takimi karabinkami, powiedzmy, paintballowymi, które o ile na wilka sprawdzają się świetnie, natomiast na niedźwiedzia są troszeczkę za słabe. Więc zmiana tych przepisów i umożliwienie działania przy użyciu tej broni da nam większy kaliber, że tak powiem, do wypłaszania. Po prostu niedźwiedź, który dostanie takim gumowym nabojem, no nie będzie już przyjemnie kojarzył z tą siedzibę ludzką, ale tak jak mówię, to jest tylko przyczyna. Natomiast chodzi o skutek tego procesu, który jest związany z tym, że niedźwiedzie przychodzą, bo mają w pobliżu zabudowy łatwy dostęp do pokarmów, czyli wszelkich resztek organicznych z naszych obiadów, jakichś organicznych szczątków roślinnych, nie wiem, w postaci kompostu, to wszystko wabi niedźwiedzie i chodzi nam o to, żeby w ramach też tego projektu, przynajmniej pilotażowo, bo wiadomo, jesteśmy świadomi, że nie załatwimy tym projektem całych Bieszczadów, całego Podkarpacia, pilotażowo w kilku gminach prowadzić tak zwane śmietniki niedźwiedzie odporne, które po prostu uniemożliwiają zwierzęciu otwarcie i zjedzenia zawartości tego śmietnika. Doświadczenia międzynarodowe tak naprawdę pokazują, że jest to skuteczne, chociażby właśnie wspomniany Tatrzański Park Narodowy, tam też w ten sposób się do sprawy podchodzi. Więc to jest tak naprawdę clue tego projektu, bardzo ważny element, a nie tylko to odławianie.
1: Czy to działanie jest taką odpowiedzią na obecną sytuację z niedźwiedziami, gdy podchodzą do domów? Coraz nie ma dnia, kiedy by nie pojawił się filmik, że te niedźwiedzie w jakiejś miejscowości koło domów chodzą.
0: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras, do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować. Więc stąd też pomysł na projekt, stąd też jego realizacja i chęć jego wdrażania.

0: A gdzie obecnie najczęściej są widywane niedźwiedzie?
1: Nasz projekt koreluje z tym właśnie zagadnieniem, bo nasza grupa będzie się składać z dwóch zespołów, gdzie jeden będzie stacjonował w Cisnej, drugi w Poleńczyku. I to są właśnie te miejsca, gdzie jest największy problem z niedźwiedziami, ale oczywiście tak naprawdę z całej Bieszczady i Beskid Niski to jest ten teren, gdzie niedźwiedzie występują. Niemniej jednak najwięcej notujemy takich przypadków z gminy Solina, gminy Czarnej, nawet i okolic Sanoka, Cisnej właśnie, Lutowisk. To są te tereny, gdzie tych i zarówno tych sytuacji konfliktowych, w sensie niedźwiedź w pobliżu zabudowy jest najwięcej, ale też pod względem szkód, bo ta aktywność niedźwiedzi objawia się tym, że wyrządzają szkody i regionalny dyrektor jest zobligowany tak właśnie tylko do tego, żeby patrzeć przez pryzmat szkód, żeby kompensować tą obecność zwierząt chronionych w pobliżu zabudowy, żeby kompensować w postaci wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilka, niedźwiedzia, bobra, żubra i rysia.
0: Jeżeli chodzi o ten sam monitoring, czy planowany jest na przykład monitoring, który by pomógł w alarmowaniu mieszkańców, że w danej okolicy, w danej miejscowości jest niedźwiedź?
1: To jest kwestia sztabu kryzysowego. Na pewno, bo tak jak mówię, od zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. To na tym etapie powinno działać. Nasza grupa jest to takie wsparcie, taka próba wsparcia i to jest taki pilotażowy program, żeby wszczelić się w te potrzeby, które nie są realizowane. No bo nie ma grupy takiej interwencyjnej, która by reagowała tak jak w Tatrzańskim Parku Narodowym to się odbywa. Tutaj chcemy coś takiego stworzyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o tego typu już w tej chwili takie zagrożenia, każda gmina realizuje coś takiego jak tabele zdarzeń, jak zwał. Generalnie chodzi o to, że zbiera te informacje o takich incydentach, gdzie doszło do jakiegoś spotkania, czy nawet widzenia niedźwiedzia w pobliżu zabudowy, to wszystko jest odnotowywane jest reakcja ze strony gmin, zresztą śledząc portale niektórych urzędów miast, pojawiają się tam sygnały, uwaga, niedźwiedź i tak dalej, więc tutaj oczywiście samorządy jak najbardziej reagują na takie przypadki, do tego są zobligowane i tak to wygląda. Natomiast jeszcze sam monitoring, bo to słowo może się źle kojarzyć, bo monitoring jako taki niedźwiedzia prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z uwagi na to, że niedźwiedź jest gatunkiem chronionym ściśle. Poza tym to jest gatunek naturowy, czyli chroniony w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Więc to jest kompetencja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a my natomiast na pewno nie będziemy monitorować całej populacji niedźwiedzia. Nam chodzi tylko o te osobniki problemowe, które podchodzą pod zabudowę. Więc tak naprawdę tylko tutaj kierujemy nasze działania, nie do całej populacji niedźwiedzia brunatnego w tej podkarpackiej części Karpat. To też jasno sobie powiedzmy. Dlatego jest na przykład te 18 wstępnie wytypowanych plany 18 osobników, bo ta populacja tych problemowych niedźwiedzi to jest jakieś 20-30 maksymalnie. Chcemy wyłapać po prostu i zaobrażować te takie najbardziej dokuczające i budzące obawy i niepokój wśród ludności i osobniki.
0: To jeszcze przypomnijmy na koniec, jak reagować w domu i też w lesie, gdy spotkamy niedźwiedzia.
1: A to jest różnica, bo akurat w lesie trudniej spotkać niedźwiedzia często, natomiast rzeczywiście, co ważne, jeżeli jesteśmy na terenie, gdzie występuje niedźwiedzie, po pierwsze, poruszajmy się szlakami wyznaczonymi, istniejącymi, nie zapuszczajmy się gdzieś obok, szczególnie unikajmy błotników, wszystkich takich enklaw, takich zapustów, gdzie niedźwiedź może sobie odpoczywać, może mieć gawrę i tak dalej, bo wszystkie przypadki, które miały miejsce, te przykre, łącznie z tym śmiertelnym, zdarzyły się akurat z dala od zabudowy, w lesie, czy głębszym, czy mniej głębokim, ale lesie, i były powodowane przez osobniki, które nie są tak zwane synantropizowane. To nie był osobnik, który podchodzi pod zabudowę. To też jest bardzo ważne. Większość tych przypadków to jest element zaskoczenia wtedy, kiedy my znaleźliśmy się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i zaskoczyliśmy niedźwiedzia, czy tam samice, czy samce, ale generalnie tutaj ten element zaskoczenia zadziałał wtedy, kiedy zwierzę zareagowało tak, jak zareagowało, bo nie miało czasu na inną reakcję. Bo prawda jest taka, że nawet wędrując po szlaku, latach. Czasami możemy niedźwiedzia usłyszeć, jak tylko gdzieś ucieka, natomiast jeżeli on nas wcześniej wyczuje bądź usłyszy, na pewno nie będzie chciał się z nami zobaczyć, tylko uniknie tego spotkania. Problem jest z niedźwiedziami, które pojawiają się w pobliżu zabudowy. Oczywiście nie prowokujmy sytuacji. Pojawiają się filmiki, które są nagrywane z bliskiej odległości. Naprawdę nie bądźmy aż tak odważni, bo o ile rzeczywiście do tej pory nie zdarzył się żaden przypadek, że ten niedźwiedź kogoś zaatakował, kogoś skrzywdził, te, które się zbliżają pod zabudowę. Oczywiście one robią mnóstwo szkód, niszczą mienie i tak dalej, tak jakie są. Natomiast nie przydarzył się taki przypadek i chcemy, żeby do takich przypadków oczywiście nie doszło. Niemniej jednak naprawdę bądźmy odpowiedzialni, nie kierujmy się jakąś brawurą, bo to jest naprawdę duże zwierzę, więc ono nawet, jeżeli chce nas wystraszyć, może nam krzywdę zrobić. I to należy pamiętać, że mamy do czynienia z największym polskim drapieżnikiem, bardzo dużym, silnym zwierzęciem, które wygląda przesłodko może, ale naprawdę potrafi być groźne. To jest bardzo ważne.
0: Dziękuję za rozmowę. Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, był dzisiaj gościem poranka. Rozmowa do odsłuchu znajduje się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Dzisiaj gościem poranka jest kapitan Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Trwa taki niechlubny sezon na wypalanie traw. Ile interwencji związanych z tymi sytuacjami odnotowano w Brzozowie od początku tego roku i jak to wygląda w porównaniu do ubiegłego?
2: Od 1 stycznia do 28 kwietnia 2026 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odnotowała 68 zdarzeń związanych z wypalaniem użytków rolnych. Porównując do roku 2025, w którym odnotowaliśmy 69 takich zdarzeń w ciągu całego roku, można stwierdzić, że tych zdarzeń będzie więcej, ponieważ kończy się dopiero czwarty miesiąc tego roku, a już mamy podobną ilość interwencji jak w całym roku 2025. Pożary takie powodują w wielu przypadkach dysponowanie dużych sił i środków do ich ugaszenia, co jest związane z kosztami jednostek OSP, jak i PSP. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość powiatu brzozowskiego, to nie jest to mała ilość takich zdarzeń.
0: A z czego wynika najczęściej ten proceder? Czy wciąż ludzie wierzą, że wypalanie użyźnia glebę, czy to raczej taka zwykła bezmyślność?
2: Myślę, że trudno jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Powody mogą być różne. Moim zdaniem jednym z najważniejszych jest traktowanie wypalania traw jako metody na wzbogacenie urodzajności gleby. Innym powodem, jaki kieruje takimi osobami, jest zniszczenie resztek roślinności i chwastów pozostałych na polach. Niektórzy również uważają, że popiół pozostający po spaleniu działa jak naturalny nawóz, przyspieszając w ten sposób wzrost nowej roślinności. Trudno jest określić, czym tak naprawdę kierują się osoby wypalające nieużytkowe powierzchnie rolnicze, bo tak jest to określane w naszym ewidencjonowaniu takich zdarzeń.
0: Dlaczego wypalanie traw jest tak niebezpieczne dla samych podpalaczy i sąsiednich zabudowań? I jak szybko potrafi rozprzestrzenić się taki ogień przy takim silniejszym wietrze?
2: Pożary traw szybko się rozprzestrzeniają, szczególnie w suchych i wiecznych warunkach. Największe niebezpieczeństwo dla podpalaczy bierze się z tego, że są to przypadki, w których nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować takiego wypalania i ogień może bardzo szybko się rozprzestrzeniać na inne obiekty lub, co gorsze, spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi czy nawet zwierząt. Ponadto wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już zanieczyszczonej atmosfery. Pożary takie wiążą się również z dostarczaniem do atmosfery tlenku węgla, tak zwanego czadu, oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia nas wszystkich i zmniejsza się przez to przeciętna długość życia, a także wzrasta też ilość chorób nowotworowych.
0: Jaki jest średni koszt jednej interwencji przy gaszeniu nieużytków? Jak bardzo angażuje to siłę?
2: Średni koszt takich działań, zarówno sprzętu, jak i strażaków, to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności jak duży jest obszar objęty ogniem oraz jak duże siły i środki należy zadysponować. Samochody i ratownicy, którzy są zaangażowani w gaszenie takich pożarów, w przypadku wystąpienia innego zdarzenia nie mogą już brać w nim udziału, co znacząco zmniejsza potencjał ratowniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej.
0: A co grozi za wypalanie traw?
2: Za celowe wzniecenie ognia grozi mandat, kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności. wolności. Zasady te mają na celu ochronę środowiska i zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu. Od tego roku za wypalanie traw grożą surowe kary, mandat nawet do 5 tysięcy złotych, czy sądowa grzywna do 30 tysięcy złotych. Sprawcy może nawet grozić areszt lub ograniczenie wolności. Jeżeli taki pożar zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu, sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Ponadto rolnicy, którzy wypalają trawy, mogą stracić dopłaty bezpośrednie, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może żądać zwrotu otrzymanych środków.
0: Zmienimy troszeczkę temat na przyjemniejszy, chociaż też tutaj bezpieczeństwo jest kluczowe. Zajmiemy się grillowaniem. Czy rozpalanie grilla na balkonie w bloku jest z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych dopuszczalne i co z grillowaniem w lesie lub parku?
2: Przepisy przeciwpożarowe, w tym rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nie zawierają zapisów dotyczącego jednoznacznego zakazu użytkowania grillów na balkonach czy tarasach budynków. Bardzo ważne jest, aby każde takie urządzenie eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, co dotyczy również grilla z paleniskiem czy grilla elektrycznego lub gazowego. Pozostawienie tego typu urządzenia bez dozoru lub wykorzystanie w niewłaściwy sposób może spowodować pożar. Jeżeli chodzi o rozpalanie ognia w lesie czy na terenach śródleśnych, w odległości do 100 metrów od granicy lasu, jest ono zabronione, chyba że odbywa się to w miejscu wyznaczonym przez właściciela lasu czy nadleśniczego.
0: A jakie błędy najczęściej popełniamy podczas grillowania, które mogą doprowadzić też do pożaru czy też poparzeń?
2: Największym błędem w mojej ocenie, jaki popełniamy podczas grillowania mogącym doprowadzić do pożaru, to brak kontroli i dozoru takiego grilla. Pozostawienie bez opieki takie urządzenie nawet na chwilę może w przypadku przewrócenia się go na znajdujące się w pobliżu materiały palne doprowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Błędem jest rozpalanie ognia przy pomocy cieczy palnej, benzyny czy oleju napędowego, gdyż ze względu na gwałtowność ich spalania można ulec poparzeniom lub wzniecić pożar. Niewskazane jest także rozpalanie grilla zbyt blisko budynków, drzew czy płotów, gdzie łatwo o zapuszczenie ognia.
0: O czym musimy pamiętać, kończąc biesiadowanie, jak prawidłowo i tak bezpiecznie zutylizować rozgrzany węgiel czy też popiół?
2: Po zakończeniu grillowania pamiętajmy o tym, że zabronione jest wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, jak również o tym, że popiół bardzo długo stygnie. Pamiętajmy także o tym, że nie powinniśmy polewać palącego się tłuszczu wodą. Dozorujmy również palenisko do całkowitego jego wychłodzenia. W przypadku grilla elektrycznego musimy pamiętać o wyłączeniu tego urządzenia z sieci, natomiast w przypadku gazowego grilla zamknąć dopływ gazu do tego urządzenia.
0: Czy straż pożarna często wyjeżdża do pożarów spowodowanych nielegalnym lub też niefortunnym grillowaniem i co najczęstszym jest powodem takich zgłoszeń?
2: Jeżeli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, nie odnotowujemy dużej ilości takich zdarzeń. Moim zdaniem więcej tego typu zgłoszeń będzie w miastach o bardziej zwartej zabudowie. Częstszymi przypadkami takich wyjazdów są ogniska czy spalanie pozostałości roślinnych, powodujących w ocenie zgłaszających zagrożenie pożarowe dla innych obiektów. Inną przyczyną wezwań straży pożarnych w tym ostatnim przypadku jest również uciążliwość spowodowana przez duże zadymienie podczas spalania się, czasem nie do końca wysuszonych takich materiałów, co może również powodować zagrożenie dla pojazdów poruszających się po drogach.
0: A czy z punktu widzenia strażaka grill gazowy lub elektryczny jest bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnego grilla węglowego?
2: W mojej ocenie najbezpieczniejszy jest grill elektryczny, jeżeli urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, tak jak już powiedziałem, oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem i dozorowane, to nie powinno dojść do zagrożenia. Ponadto są to urządzenia nowszych konstrukcji, pozwalające na utrzymanie dużej kontroli nad ogniem. Grill gazowy wymaga dodatkowego zadbania o instalację, natomiast tradycyjny grill węglowy jest najbardziej nieprzewidywalny, którego popiół może nawet po zakończeniu grillowania być gorący przez wiele godzin, stanowiąc przez to zagrożenie pożarowe, jeśli zostanie on niewłaściwie wyrzucony. Ponadto urządzenia gazowe i elektryczne bardziej dbają o naszą profilaktykę antynowotworową jako użytkowników. co czyni również przygotowywane na nim potrawy bezpieczniejszymi dla naszego zdrowia.
0: Na tym zakończymy dzisiaj. Kapitan Wojciech Sobola, rzecznik prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
3: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
4: Dziś przed radiowym mikrofonem pani Beata Madej, wójt gminy Jaśliska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchacze Radia Trendy.
4: Audycję chciałbym zacząć od spraw związanych z wykończeniem, z remontem dawnego budynku ratusza. Na jakim etapie są prace i kiedy planowane jest przeniesienie urzędu i GOPS-u do tego budynku?
5: To jest dla nas bardzo ważna inwestycja, można by było powiedzieć, że flagowa inwestycja. Wszyscy czekamy na zakończenie tych prac i przeniesienia budynku, siedziby Urzędu Gminy i GOPS-u do tego naszego ratusza. Ja może opowiem kilka słów, skąd w ogóle pomysł na przeniesienie. Budynek obecnego ratusza został zakupiony w 2021 roku od osoby fizycznej właśnie na potrzeby, z myślą o adaptacji tego budynku, na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Jaśliska i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie trwają tam prace budowlane w ramach zadania adaptacja budynku. Na zakup ratusza, jeszcze tak powiem, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy, który będziemy spłacać do 2031 roku. Ten budynek jest trzykondygnacyjny. W podziemiach dokładnie znajdują się odrestaurowane XVI-wieczne piwnice. Natomiast parter i piętro należy zaadoptować pod siedzibę Urzędu Gminy. Jesteśmy w trakcie realizacji zadania pod nazwą adaptacja budynku na siedzibę tej części naziemnej ratusza. Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 milionów złotych z programu Polski Ład. W ramach zadania trwają właściwie te prace, były prace ogólnobudowlane, to jest postawienie ścianek działowych, tynki, wylewki, instalacje elektryczne, oczywiście wodno-kanalizacyjne, CO i to wszystko właściwie na parterze zostało zrobione. Pozostały do zrobienia łazienki, posadzki, czyli terakota na podłogę. Natomiast na piętrze jeszcze nie ma tych ścianek działowych. Zrobiony jest stelaż sufitowy, częściowo wylewki. Przewidywany termin zakończenia tego zadania to lipiec-sierpień tego roku. W trakcie prac, jak to na budowie, okazuje się, że zawsze coś tam wychodzi dodatkowo, dokładnie. No i tutaj teraz pewnie będzie potrzeba jeszcze wymiany czy naprawy poszycia dachowego. To zadanie również nie obejmuje źródła ciepła. Będziemy musieli dodatkowo jeszcze poszukać źródeł dofinansowania. Jednak na całkowite przeniesienie siedziby Urzędu Gminy, bowiem to zadanie nie kończy całkowicie prac, będziemy chyba musieli poczekać jeszcze, myślę, że taki realny termin to lipiec, sierpień, ale przyszłego roku. Natomiast zakończenie tego zadania, o którym mówimy, a więc adaptacja budynku, przewidujemy na lipiec, sierpień tego roku.
4: Bardzo jest potrzebny ten nowy budynek, nowy, stary, wyremontowany.
5: Oczywiście, czekamy na to wszyscy, nie tylko pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale również, myślę, mieszkańcy. Będzie to podniesienie prestiżu właściwie naszej gminy, ponieważ ratusz znajduje się w centrum miejscowości.
4: Kolejna sprawa związana z życiem samorządu, ważna sprawa związana z życiem samorządu, czyli inwestycje drogowe. W jakich inwestycjach gmina uczestniczy lub prowadzi?
5: Powiem tak, że rok 2025, jak również 2026 upływa w naszej gminie pod znakiem naprawdę intensywnego rozwoju i dbałości o komfort życia mieszkańców, w tym również o poprawę bezpieczeństwa drogowego. I dlatego rozpoczęliśmy naprawdę zakrojone na szeroką skalę prace przy drodze wojewódzkiej na kluczowym odcinku, powiem, że bardzo ruchliwym, Tylawa-Komańcza. Budujemy tutaj chodniki, które skutecznie oddzielą ten ruch pieszy od tego samochodowego. Nowe chodniki powstały w ubiegłym roku w miejscowościach Daliowa i Posada Jaśliska. Tutaj wartość zadania to 5 milionów złotych, grubo ponad 5 milionów złotych, finansowane rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład w kwocie 4 milionów 800 złotych. Projekt obejmował całość prac, począwszy od dokumentacji, aż po finał robót budowlanych. Natomiast obecnie kontynuujemy te prace również w tym roku w miejscowościach Wola Niżna i Moszczaniec. Planowana wartość zadania to znowu ponad 2 miliony złotych, również dofinansowane z programu Polski Ład. To takie nasze najważniejsze zadania na ten rok.
4: Oprócz tego prawdopodobnie remonty tych dróg lokalnych.
5: A to też dokładnie. Remontujemy te drogi, ale to już tak w mniejszych wartościach i w mniejszym zakresie.
4: Kolejna kwestia, która również wpływa na komfort życia mieszkańców, sprawy kanalizacyjne. Jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie w celu rozbudowy sieci lub budowy przydomowych oczyszczalni?
5: No tutaj możemy się naprawdę pochwalić, ponieważ ostatnie lata to była, można nawet mówić o takim dla gminy Jaśliska skoku cywilizacyjnym, bowiem w latach 2021 i 2025 wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytku prawie 30 km nowej sieci kanalizacyjnej. To była ogromna inwestycja. Łączny koszt, bo wiadomo, takie inwestycje nie trwają rok czy dwa. W samym okresie 2025 wynosi 14 milionów 322 tysiące. Jest to dla nas fundament nowoczesnej i ekologicznej gminy, jaką jesteśmy. Środki na inwestycje pochodziły z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz dodatkowo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tym sposobem gmina, pragnę tak podkreślić, została skanalizowana właściwie w 90%. W tym roku w budżecie również zaplanowaliśmy wydatek na zaprojektowanie dalszej sieci kanalizacyjnej, dorobienie tych dodatkowych, rozbudowy tej dodatkowej linii, które być może tam jeszcze gdzieś nie zostały ujęte, bądź ich brakuje.
4: Ile mniej więcej tych nowych linii powstanie? W jakich miejscowościach?
5: Będzie to jeszcze Wola Niżna, dodatkowe jeszcze po wszystkich właściwie miejscowościach, bo nie, jeszcze tam jakieś doróbki po prostu pozostały.
4: 30 kilometrów sieci to faktycznie duża inwestycja.
5: Dokładnie, jak na taką gminę, naprawdę naszą niewielką, prawda, ogromna inwestycja. W 2025 roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie i mieszkańcy tutaj sukcesywnie przyłączają się. Naprawdę no, będziemy tą gminą ekologiczną, nie tylko z tych terenów, które słyną przecież Jaśliska i obszary Natura 2000, ale faktycznie no, 90% skanalizowania gminy to naprawdę dobry wynik.
4: W gminie zaplanowano kwotę dość dużą, czyli 6 milionów złotych na oświatę. Na jakie konkretnie cele będą wydawane te pieniądze i czy ta suma zabezpiecza wszystkie potrzeby edukacji?
5: Tak, kwota, która została zaplanowana w budżecie, to ponad 6 milionów 100 tysięcy z groszami. No niestety ta subwencja ogólna i ta zawarta w niej kwota potrzeb oświatowych, no niestety otrzymywana właściwie budżetu państwa, to kwota 4 milionów 400 tysięcy. Nie pokrywa ona w pełni tych wydatków na oświatę i wychowanie. W związku z tym gmina dołoży ze swoich środków własnych, no musi dofinansować zadania w kwocie 1 700 tysięcy. No głównie tutaj chodzi o ceny, jakie właściwie o wzrost cen energii i te obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń. Jest to duże obciążenie dla gminy, naprawdę 1 700 tysięcy. Ogranicza to tym samym właściwie środki na planowane inwestycje. Dokładnie. Przeliczając tak tutaj z panią skarbnik, stwierdziliśmy, że właściwie co trzecia złotówka wydawana na gminną oświatę będzie pochodziła bezpośrednio z dochodów własnych gminy, a nie z funduszy centralnych. No tendencja ta będzie nas zmuszała do niezwykle ostrożnego planowania pozostałych wydatków bieżących. Ale tak powiem, że konieczność angażowania nawet tak znacznych środków jest u nas traktowana priorytetowo. Mamy jedną szkołę, chcemy utrzymać ten wysoki standard nauczania i zapewnić pewien poziom, do którego myślę, że rodzice i dzieci są przyzwyczajone.
4: Czyli mimo wszystko warto inwestować w edukację.
5: Jest to inwestycja w przyszłość lokalnej społeczności.
4: Jedna szkoła działa na terenie gminy samorządowa?
5: Tak, jedna szkoła. Mamy jedną szkołę wraz z oddziałem przedszkolnym.
4: Proszę powiedzieć, o jakie środki zewnętrzne będzie starała się gmina w najbliższym czasie?
5: Zawsze staramy się o takie środki zewnętrzne w miarę naszych możliwości. Tutaj głównie chodzi o te wkłady nasze finansowe, w ten wkład nasz. No, staramy się, żeby był on jak najmniejszy, no nie wszystkie takie czy wnioski, czy zadania nas satysfakcjonują, ponieważ 50 na 50 to jest za duże obciążenie dla gminy. Powiem o takich naszych już złożonych wnioskach, które oczekują jakby na rozpatrzenie i które realizowalibyśmy i byłyby naprawdę bardzo ważne. W ramach naboru Fundusze Europejskie dla Podkarpacia zadanie nazywało się Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich i Małych Miast. Złożyliśmy w ubiegłym roku i właściwie czekamy na wynik takie priorytetowe zadania, w których mamy do realizacji kilka inwestycji. Dokończylibyśmy zabytkowe piwnice pod budynkiem starej szkoły w Jaśliskach. Dzięki tej inwestycji piwnice te mogłyby się stać centrum kultury i tradycji. Stworzylibyśmy przestrzeń dla wystaw czasowych i interaktywnych. Te piwnice są takie surowe, dopiero będziemy szukać doposażenia i to zadanie pomogłoby nam w tym. Będzie tam dosłownie można dotknąć przez te wystawy, tak naprawdę dotknąć tego dziedzictwa materialnego naszych przodków. Głównie tutaj chodzi o wybudowanie klatki schodowej i zapewnienie dostępu właśnie do tych piwnic pod tak zwaną starą szkołą. W ramach tego wniosku i tego zadania byłoby to też zadanie Dom Ludowy w miejscowości Posada Jaśliska. Tutaj nasz Dom Ludowy przeszedłby gruntowną metamorfozę. Dzięki tej inwestycji budynek z zewnątrz zyskałby nie tylko na estetyce, bowiem byłaby to stylizacja całkowita, ale również na funkcjonalności. Dokonalibyśmy tam termomodernizacji, wymiana stolarki. Całość wokół Domu Ludowego, tego budynku, dopełni starannie zaprojektowany teren wokół obiektu. Nowa architektura, nowe nasadzenia sprawiłyby, że naprawdę mieszkańcy z przyjemnością przychodziliby w to miejsce, byłoby to idealne miejsce dla spotkań, wkomponowane w lokalny krajobraz. Kolejna taka inwestycja również w ramach tego zadania to modernizacja świetlic wiejskich w Moszczańcu i w Woli Niżnej. Naprawdę ogromne zadanie. Byłoby to również miejsce do spotkań i warsztatów. Tak jak mówię, złożony jest wniosek. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu jeszcze, ale
4: trzeba poczekać.
5: Dokładnie, jeszcze chwilę trzeba poczekać. I jeszcze taki drugi wniosek, to też dla nas bardzo ważny. Złożyliśmy w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 tak zwane twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze z partnerem słowackim. Tutaj trzeba było mieć partnera. My mamy partnera słowackiego z Czertyżnego. I w ramach tego naboru powstałoby nowoczesne biuro informacji turystycznej, które byłoby bramą do zwiedzania piwnic pod ratuszem, o którym mówiłam, że jest właściwie odrestaurowany, jednak jeszcze nie jest wyposażony. Byłaby to, tak jak mówiłam, brama do zwiedzania piwnic, inspirowanych legendami o Jaśliskach. Przedstawiona zostanie tak zwana legenda, bowiem na tym polegał konkurs i wniosek. Była to legenda Szlakiem Zbójów i winiarzy. Turyści będą mogli się po tym projekcie, właściwie po realizacji tego projektu, przenieść w czasie, poznając historię słynnych zbójów jaślickich i kata, bowiem Jaśliska miała prawo kata. Można odkrywać tajemnicę historycznego szlaku wina, który od wieków był i kształtował tą naszą miejscowość. Kolejne takie zadanie, czy taka myśl, którą byśmy chcieli wyszukać, czy wnioski. Chcielibyśmy złożyć wniosek na utworzenie placu zabaw w Posadzie Jaślickiej, natomiast w miejscowości Wola Niżna, są to pomysły niedawne, planujemy zaprojektowanie nowego placu zabaw.
4: Trochę tych projektów jest planowanych.
5: Tak. Gdyby się udało, to naprawdę wspaniale by się to wszystko połączyło, bowiem no, ratusz, do którego byśmy się przenieśli, doposażone piwnice i to zarówno pod ratuszem, jak i pod starą szkołą. No, myślę, że to byłoby taką spójną całością.
4: Przejdźmy jeszcze do spraw społecznych. Gmina uczestniczy w programie Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Ilu mieszkańców może korzystać z tej formy wsparcia?
5: Tak, zawsze składamy wniosek o dofinansowanie składamy wniosek do tego programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. W chwili obecnej z usług asystenta osoby z niepełnosprawnością korzystają 3 osoby, natomiast kolejne objęte będą wsparciem w najbliższym czasie. Nie jest to może spektakularna jakaś cyfra, ale wszyscy ci, którzy składają wnioski, spełnią wymagania, są objęci tym programem asystenta osoby z niepełnosprawnością. Myślę, że to jest duża pomoc dla tych osób i korzystamy i składamy wnioski.
4: Na czym polega taka pomoc, tego asystenta?
5: Osoba, która jest zatrudniona, pomaga takiej osobie, konkretnie tej osobie, we wszystkim właściwie. Jest to taka naprawdę pomoc dla tych osób, które czasami nie mogą nawet wyjść z domu, nieoceniona, więc zrobienie zakupów, nawet ta pomoc taka fizyczna, prawda, żeby kogoś gdzieś tam podprowadzić. Także mieszkańcy bardzo to sobie chwalą
4: i cenny program, wartościowy.
5: Tak, dokładnie, wartościowy.
4: Funkcjonuje również Klub Senior Plus w Jaśliskach. Czy jest planowane rozszerzenie jego oferty?
5: No powiem, że byliśmy pewnie pionierami tego w wnioskowaniu i zakładaniu tego klubu Senior Plus. Jako pierwsi właściwie, nie wiem, czy nawet nie na Podkarpaciu. Ówczesny wójt nawet wyjeżdżał wtedy do Warszawy. Senior Klub obecnie w Jaśliskach działa naprawdę bardzo prężnie. Odbywają się tam różne zajęcia, z których korzystają seniorzy. Dużym takim zainteresowaniem cieszą się zajęcia na przykład ruchowe, które prowadzi fizjoterapeuta. Później są spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Różnorodność, myślę, że tych działań sprawia, że każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie. Seniorzy wyjeżdżają na różne ciekawe i inspirujące wydarzenia, spotykają się z ciekawymi ludźmi. Cały czas ta oferta wzrasta. Będą oczywiście nowe spotkania, nowe wydarzenia. Tutaj już rozmawiałam i z panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będzie ktoś do spraw obronności i takiej wprowadzenia w te zasady bezpieczeństwa, spotkanie z pielęgniarką. Seniory, muszę powiedzieć, bardzo aktywnie uczestniczą w życiu gminy, we wszystkich wydarzeniach. Mamy takie coroczne jarmark, czy bożonarodzeniowy, czy wielkanocny. Prezentują swoje twórczości, rękodzieła. W 26 roku również zaplanowaliśmy środki na funkcjonowanie Klubu Senior Plus. Nawet złożyliśmy teraz też wniosek do programu Aktywny Senior Priorytet 5. Tak to się obecnie nazywa, w celu dofinansowania i uzyskania dofinansowania na ten rozwój dziennych form wsparcia dla seniorów.
4: To pewnie bardzo ważne, ponieważ w społeczeństwie coraz więcej jest osób starszych,
5: tak, dokładnie,
4: seniorów.
5: Dokładnie. Może tutaj z tego miejsca też proszę wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby dołączyć, wszystkich seniorów, zapraszamy bardzo serdecznie, żeby tą pulę tych ludzi zwiększyć. Naprawdę wspaniałe rzeczy się tam odbywają. Zapraszamy serdecznie.
4: Na koniec jeszcze sprawa, o której już pani wójt wspomniała. Renowacja zabytkowych piwnic. W jaki sposób ma zwiększyć ofertę turystyczną Jaśliska?
5: No tutaj jeszcze tak powiem, że jeszcze prosiłabym o trochę cierpliwości zarówno turystów, jak i mieszkańców, bo proszę pamiętać, że choć piwnice i pod ratuszem są zrobione, właściwie odrestaurowane, to jednak budynek jest ciągle placem budowy. Tak jak mówiłam, ten parter i pierwsze piętro jest placem budowy, więc jeszcze troszeczkę cierpliwości, ale jak mówię, te wnioski, które złożyliśmy i gdybyśmy doposażyli, bo tutaj mówię, chcielibyśmy te piwnice doposażyć nie tylko w beczki na wino, te stare murale, bo takie są pomysły przedstawiające panoramę XVI-wiecznych Jaślizg, mapy dekoracyjne, te rzeźby Zbuja i Kata. Być może nawet, bo przypomnę, że w 1366 roku król Kazimierz Wielki założył Jaśliska i być może teraz król Kazimierz Wielki, tym głosem swoim interaktywnym, tym głosem historii Jaślic na przykład będzie opowiadał nawet pan Leszek Lichota. To tak zdradzę taką tajemnicę. Wstępne rozmowy już trwały, ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo wszystko uzależnione oczywiście jest od tego złożonego projektu. Pomysłów mamy naprawdę wiele. Chodzi głównie o budżet. Obecnie zapraszamy do Jaślic na filmowe, szlak filmowy, szlak winny, szlaki rowerowe, turystyczne, no i oczywiście na coroczną edycję filmowych Jaślic.
4: Jakby pani wójt mogła przypomnieć, kiedy będzie można, kiedy planowane jest zakończenie prac wśród tych piwnic i udostępnienie ich?
5: Więc tak jak mówiłam, połączone to jest z udostępnieniem tych piwnic, zakończenie niestety tej budowy. Optymistyczna wersja taka przewidywana to ten rok, lipiec, sierpień. Jednak myślę, że realna to przyszły rok, lipiec, sierpień.
4: Pozostaje życzyć tylko powodzenia we wszystkich inwestycjach.
5: Dziękuję.
4: Pani Beata Madej, wójt gminy Jaśliska, była gościem naszego programu. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję serdecznie.
3: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy. Reklama.
6: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
3: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Odliczamy godziny. Maja Chwańska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Zełenskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa, a o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
2: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
3: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
2: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
1: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozioł, a ja przypominam wielki finał HO 15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
4: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
5: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę, to jest coś niesamowitego dla nas.
6: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
1: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kiryło Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.
1: Trend Radio 101,9 i 90.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
2: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama.

0: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM. Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już znowu zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
1: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło. Na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało, mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6 zł i 48 groszy za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirną Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
3: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
1: Początek meczu o 15:00.

0: Dziś pogodniej, choć miejscami chwilowo może się chmurzyć i może pokropić deszcz. Na ogół od 20 do 25 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 17 do 19.
1: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Reklama. Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Dzień dobry, witam w sobotę z Trendy Radiem. Zaczynamy weekend pełen doskonałej energii i najlepszej muzyki na antenie Trendy Radia. Mamy przed sobą godziny świetnej zabawy, wyjątkowych ciekawostek i hitów, które idealnie nastroją Was na wolny czas. Zostańcie z nami, a na dobry początek naszej wspólnej soboty gra Crowded House i utwór Don't Dream It's Over.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

To będzie fantastyczna sobota, zwłaszcza dla bardzo szerokiego grona dzisiejszych świętujących. Sprawdzamy kalendarz, a tam wyjątkowo długa lista. Imieniny obchodzą dzisiaj Paulina, Norbert, Dominika, Aleksander oraz Maria. Ciepłe życzenia lecą też do Filipa, Gerarda, Klaudiusza, Marcelego i Wawrzyńca. Nie zapominamy o Sydonii, Artemiuszu, Gerardzie, Norbercie oraz Laurentym. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i samych pomyślności. Dla wszystkich solenizantów gramy teraz na pełny regulator. Oto Disco Boys w bardzo dynamicznym kawałku. Wabank. Idealne na weekend.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MTM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MTM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.
4: Trendy Radio 101 i 9 FM.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. En

Czy wiedzieliście, jakie nietypowe święto przypada właśnie dzisiaj? Obchodzimy oficjalny Światowy Dzień Jojo. Ta kultowa zabawka na sznurku bawi kolejne pokolenia już od setek lat. Podobno pierwsze egzemplarze powstały w starożytnej Grecji. Zamiast jednak kręcić plastikowym krążkiem, zakręćmy się wspólnie przy radiowych dźwiękach. Wskakujemy w doskonały klimat, no i podkręcamy tempo, a mam dla Was nowość wyjątkową o bardzo niezbyt trudnym tekście, więc polecam pośpiewać razem z nami Digi Digi i energetyczny numer, który dzisiejszego dnia od DJ-a Ilam. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, a na pewno sprawi, że się uśmiechniecie dzisiejszego dnia. So,

0: Sunday what?
1: Reklama.
2: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 000 zł. Gotowy na miasto.

0: gotowy na więcej.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
4: Wracam do Was z dawką świetnej energii i czasem na absolutny hit z naszej anteny. Przed nami utwór, który doskonale znacie z klubowych parkietów i list przebojów. Francuski duet Offenbach połączył siły z rockową formacją Star Sailor, odświeżyli kultowy klasyk sprzed lat i nadali mu zupełnie nowe, bardziej energetyczne, nowoczesne życie. Usiądźcie wygodnie lub głośniej podkręćcie radio, a może właśnie trochę poskakacie razem z nami. Oto najnowsza energia od Offenbach i utwór Four to the Floor.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
2: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
1: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5000 żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
3: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
1: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
2: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
1: A odsłonięcie figur już za tydzień 13 czerwca.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu. Ten dzisiaj pogodny, słoneczny, bez opadów, ale chmur będzie nieco więcej, bo zachmurzenie na poziomie około 80%. Wiatr towarzyszy nam dzisiaj z kierunku północnego i wieje ze średnią prędkością 10 km na godzinę na barometrach 1018 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach w regionie zobaczymy do 22-23 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Brunu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Brunu.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
4: Reklama.
11: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

Mamy dzisiaj wielkie, historyczne polskie emocje sportowe na światowym poziomie. Już po południu oczy wszystkich fanów tenisa w kraju będą zwrócone na Paryż. Nasza kapitalna zawodniczka Maja Chwalińska zagra w wielkim finale wielkoszlemowego Roland Garros. Polka zmierzy się na korcie z wymagającą Mirą Andrzejewą, a początek tego starcia zaplanowano na godzinę 15. Trzymam mocno kciuki za zwycięstwo, a w oczekiwaniu na ten wielki mecz zmieniamy klimat na muzyczny, na coś z polskiego podwórka. Masters i ich skoczny hit Jak się nie ma, co się lubi? No to możemy to powiedzieć, to się lubi, co się ma. Mamy Mastersa.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio, mówimy o tym, co dzieje się w regionie, a teraz o remoncie, który rozpoczął się na nawierzchni autostrady A4 między węzłami Przemyśl - Korczowa. Prace będą prowadzone na prawej jezdni w kierunku Korczowej w 3 etapach. Wszystkie roboty zakończą się w październiku bieżącego roku. Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie. A o szczegółach Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
1: Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie. W pierwszym etapie wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu. Samochody osobowe jadące w stronę Korczowej zostaną przekierowane na lewą jezdnię, wspólną dla obu kierunków. Ruch będzie odbywał się jedną jezdnią po jednym pasie w każdym kierunku. Pojazdy ciężarowe jadące w kierunku granicy zostaną skierowane na węźle Przemyśl na objazd poprowadzony drogą krajową nr 77 i 94 do parkingu buforowego w Młynach i dalej DK94 przez rondo północne, południowe na drogę dojazdową DD60 do przejścia granicznego w Korczowej.
0: Po zakończeniu pierwszego etapu zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
2: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Reklama.

Weekend nabiera tempa, a my nie zwalniamy ani na chwilkę. Niezależnie od tego, czy odpoczywacie w domu, czy spędzacie ten czas aktywnie, grajcie razem z nami. Mamy dla Was idealne, niezwykle melodyjne odświeżenie wielkiego klasyka. Szwajcarski producent Remedy i wokalista Morris wzięli na warsztat legendarny utwór z lat 90. Powstała z tego nowoczesna, dynamiczna, no i bardzo świeża wersja. Idealna do nucenia w każdym momencie dnia. No to razem możemy zanucić. Remedy, Morris, utworze Close to You.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Reklama.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.

0: Zaglądamy teraz do Gorlic, a dokładniej do Gorlickiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się konferencja poświęcona jednej z najbardziej ambitnych koncepcji rozwojowych ostatnich lat – budowie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Podczas konferencji zaprezentowano główne założenia projektu, który ma szansę stać się nie tylko nowoczesną przestrzenią muzealną, ale również ważnym impulsem dla rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej. Planowane muzeum miałoby przybliżać wydarzenia związane z I wojną światową, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Gorlickiej. O szczegółach Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
1: Przygotowaliśmy taką z grubsza koncepcję architektoniczną umiejscowienia i zagospodarowania terenu poniżej cmentarza 91 na wzgórzu Korczak, tak żeby w żaden sposób tego cmentarza nie przysłonić, a żeby wejść bardziej w styl taki okopowo-gruntowy, jako że jest to na wzgórzu, i wykorzystać to miejsce, gdzie rzeczywiście przechodził front I wojny światowej, w taki sposób, żeby życiowo włączyć to, tą historię i połączyć zarówno historię, nowoczesność, jak i całą tą spuściznę I wojny światowej. Nigdzie w bliskiej okolicy nie ma takiego Muzeum I wojny światowej, najbliżej jest dopiero w Słowenii, w Kobaridzie, a tak naprawdę ta główna bitwa pod Gorlicami pozwoliła przełamać front wschodni.
0: Istotnym momentem wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego, który potwierdził wolę współpracy różnych środowisk przy realizacji tej inwestycji.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
2: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
1: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim, dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
3: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
1: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj bardzo dużo dobrych informacji, co prawda zachmurzenie nieco większe, ale przede wszystkim dominuje dzisiejszego dnia słońce i tak też będzie przez cały dzisiejszy dzień. Towarzyszy nam wiatr z północy, ale jego średnia prędkość jest maksymalnie wzrasta do 10 km na godzinę. Na barometrach 1018 hektopaskali, na termometrach powoli temperatura rośnie obecnie w granicach 16-17 nawet już stopni, a w najcieplejszym momencie dnia termometry w regionie wskazywać będą 22 kreski. Najbliższa noc również ciepła z temperaturami w granicach 12-13 stopni, a jutro nawet 24-25 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
6: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Reklama.

0: wspaniale, że spędzacie tę sobotę właśnie w towarzystwie Trendy Radia, bo przypominamy, że naszą stację możecie mieć zawsze pod ręką. Koniecznie zaglądajcie na naszą oficjalną stronę trendyradio.pl, gdzie sporo informacji o tym, co dzieje się w regionie. Zawsze warto zaglądać na naszą stronę, ale jeżeli chcecie, możecie również nas słuchać przez wygodny player, który właśnie na tej stronie również się znajduje, i naszą dedykowaną aplikację. A jeśli ruszacie w dłuższą trasę samochodem, pamiętajcie, nie musimy się rozstawać, jesteśmy dostępni także w popularnej aplikacji Janosik Szerokiej Drogi, a w głośnikach odpalamy teraz mocny duet Roni Ferrari i Mick Każdego Dnia. I takiej energii dzisiaj u nas cała masa.
1: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrofinowanego.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Jacques Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Jacques, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.

0: A teraz ważna informacja, bo od 1 czerwca zmieniły się limity dla części pracujących emerytów i rencistów. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć świadczenie albo całkowicie zawiesić jego wypłatę. Coraz więcej seniorów decyduje się na dodatkową pracę. Dla części to sposób na aktywność, ale dla niektórych konieczność po prostu poratowania domowych budżetów. Od 1 czerwca zmieniają się limity dochodów dla osób pobierających wcześniejsze emerytury i renty. Część seniorów musi uważać na wysokość miesięcznych zarobków. A o szczegółach Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
1: Nie każdy senior musi pilnować limitów. Kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. W ich przypadku dodatkowe dochody nie wpływają na wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS. Limity dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów, osób pobierających emerytury pomostowe, osób korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rencistów. To właśnie te osoby muszą pilnować miesięcznie.
0: Limity zmieniają się co 3 miesiące i są wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.

Czas mija błyskawicznie, a my celebrujemy zasłużony wolny czas. Dla wielu z Was to może być nawet długi weekend, bo jak wiemy, sporo skorzystało z okazji wolnego piątku, więc w Trendy Radiu bez przerwy dbamy o doskonały nastrój i utrzymujemy gorący, wakacyjny klimat. Przenosimy się myślami na rajskie, słoneczne i piaszczyste plaże, a pomoże nam w tym wyjątkowy, lekki utwór. Poczujcie ten niesamowity powiew błękitnej laguny. Przed Wami Blue Lagoon i Life of Paradise. I nikt nie zaprzeczy, że mamy plażę.

0: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.

0: tkanki mięśniowej odciąża również stawy i kręgosłup, co jest kluczowe, jeśli spędzamy wiele godzin w pozycji siedzącej.
1: W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
2: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
1: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzemiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
3: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
1: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą. Czym więcej z Paryża, Przemysław Pozowski.
4: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
2: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
4: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczyp zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
5: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
1: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w pogodowych doniesieniach dużo dobrych informacji. Przede wszystkim zachmurzenie jest nieco większe, ale również mamy sporo chwil ze słońcem i jest ciepło. I będzie coraz cieplej. Dzisiaj na termometrach do 22 stopni, w nocy w granicach 12-13, a jutrzejszego dnia na termometrach nawet do 25 stopni zrobi się bardzo, bardzo ciepło, nawet chwilami upalniej. To też zapowiedź kolejnych dni, które również z tak wysokimi temperaturami w naszym regionie będą notowane. Na barometrach dzisiaj 1018 hektopaskali, biometr mamy obojętny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga Jasło, Pilsno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilsno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilsno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Reklama.
9: Trend Radio.
10: To trendy, hity.
9: Wszechczasu.

Spędzamy tę sobotę na pełnych obrotach i nie zwalniamy tempa ani na chwilę. Muzyczna energia w Trendy Radiu niesie nas przez ten wolny dzień i gwarantuje doskonały nastrój. Mam nadzieję, że spędzacie ten czas dokładnie tak, jak lubicie najbardziej. Zostawiamy na moment codzienne sprawy i skupiamy się wyłącznie na dobrych, rytmicznych wibracjach. Czas na formację, która doskonale wie, jak rozkręcić każdy weekendowy dzień. Na naszej antenie niezawodni, piękni i młodzi. I ich nowy hit. Nie daj się prosić.

0: zawsze trendy, hity, trendy radio, radio.
1: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Reklama.

0: Czerwcowy długi weekend wciąż trwa, co oznacza, że znacznie nasila się ruch turystyczno-wypoczynkowy, a tym samym automatycznie zwiększa się ryzyko wzrostu liczby zdarzeń drogowych. Podobnie jak w latach ubiegłych i w bieżący weekend nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa większa liczba policjantów. A o szczegółach nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: W czasie tego weekendu większa liczba policyjnych patroli będzie czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących drogami naszego regionu. Funkcjonariusze przede wszystkim będą służyć pomocą i zapewnią płynność ruchu na głównych trasach, a także tam, gdzie pojawią się chwilowe utrudnienia. W związku z organizowanymi procesami całkowicie lub częściowo zostaną zamknięte niektóre ulice podkarpackich miejscowości. Przypominamy, że należy liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.
0: Możemy spodziewać się częstszych kontroli trzeźwości. Policjanci będą stanowczo reagować wobec tych, którzy zdecydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Zwrócą także uwagę na przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości, wymuszania pierwszeństwa przejazdu oraz niebezpieczne sytuacje związane z wyprzedzaniem bezpośrednio przed i na przejściach dla pieszych. Nie pozostaje nic dodać, tylko zwolnij. Zwolnij i zrób radio głośniej. Przyjemność podróży będzie smakować lepiej z Trendy Radiem.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18,99 zł. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29,99 zł. Kora sosnowa Sterlux za 22,99 zł. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
3: Trend Radio.
4: To trendy, hity
3: wszechczasów.

Przed nami muzyczna uczta dla wszystkich fanów nowoczesnej elektroniki i potężnego brzmienia. To owoc współpracy dwóch absolutnych geniuszy współczesnej sceny klubowej. Legendarny król muzyki trance Armin van Buuren połączył siły z gwiazdą melodyjnego techno ukrywającą się pod pseudonimem Argy. Wokalu w tym hipnotyzującym utworze użyczył Marlo Rex, tworząc kompozycję, która porywa od pierwszej sekundy. Mam nadzieję, że poczujecie tę niesamowitą przestrzeń. Oto Armin van Buuren i Argy, Like a Child.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama.

0: rowerowych autora, między innymi w trakcie zdobywania wszystkich 18 szczytów Korony Beskidu Niskiego, a sam tytuł wystawy nawiązuje bezpośrednio do jednego z rozdziałów tomiku poezji Tomasza Grudzińskiego, Podróż do domu.
1: Ekspozycja czynna będzie do 31 lipca.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
1: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirżą Andrijewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
3: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie: papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowo, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na termometrach w regionie dzisiaj do 22 stopni, chłodniejszy wiatr z północy, ale wieje delikatnie ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta maksymalnie do 18 km na godzinę. Na barometrach 1018 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny. W nocy na termometrach 12-13 stopni, jutro temperatura szybko będzie rosnąć i w ciągu dnia na termometrach nawet 24-25 stopni. Miejscami może spaść kilka kropli przelotnego deszczu, ale będzie to naprawdę tylko kilka kropli. Gdzieś, gdzie na chwileczkę się może zachmurzyć, poza tym w regionie pogodnie i słonecznie, no i niemalże upalnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
3: Reklama.

Sobotni relaks trwa w najlepsze, a ja, jako kobieta, doskonale wiem, jak to jest. Sobota często kojarzy się nam z wielkim sprzątaniem, praniem, nadrabianiem domowych zaległości, dlatego oficjalnie ogłaszam dzisiejsze popołudnie czasem na zasłużony odpoczynek. Drogie panie i drodzy panowie, rzucamy obowiązki, parzymy ulubioną kawę lub herbatę i po prostu wrzucamy na luz. Okna nie zając nie uciekną, a weekend jest po to, żeby naładować baterie. Odpoczywajcie przy najlepszych dźwiękach w regionie, które idealnie pasują do popołudniowej chwili dla siebie. Alan Farben i René Miller w utworze Body Talk.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Trendy Radio o inwestycji, która rusza przy Brzozowskim Szpitalu. Dokładnie chodzi o rozbudowę placu postojowego. Inwestycja opiera się na współpracy powiatu i gminy. Powiat przekaże około 1500 ton kruszywa, które posłuży do utwardzenia terenu. Gmina Brzozów wykupiła od mieszkańców potrzebne tereny. O szczegółach Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
1: Szpital Brzozowski dostał olbrzymie środki na rozbudowę Brzozowskiego Szpitala Onkologicznego. Ponad 300 milionów złotych i te prace, z tego co wiem, mają ruszyć już w tym roku. Natomiast z uwagi na to będzie wyłączony parking przy szpitalu. No i tutaj gmina Brzozów podjęła pewne działania związane z wykupem nieruchomości i udało nam się wykupić blisko 1,5 hektara terenu obok szpitala brzozowskiego. No i zaczęliśmy tutaj rozważać wspólnie z powiatem, ze starostą, że będzie potrzebny przecież ten parking, gdzie ci mieszkańcy muszą, zaparkować, ale przede wszystkim pacjenci szpitala onkologicznego.
0: Zagospodarowanych zostanie około 80 arów, co ma znacząco odciążyć zatłoczone drogi dojazdowe do placówki.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Gorlicach.
1: A teraz zaproszenie z Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, które zaprasza do wzięcia udziału w wystawie Papierowe poematy Henrygo Matisa. Wystawa prezentuje litografie zainspirowane jego słynnymi wycinankami. Ekspozycja obejmuje prace pochodzące z prestiżowego magazynu Verve, wydanego w 1958 roku pod tytułem Ostatnie dzieła Matisa. Mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
2: W latach 40. i 50. XX wieku, pomimo poważnych ograniczeń zdrowotnych, Henry Matisse przełożył swoją twórczość na rzecz papierowych wycinanek, które tworzyły trójwymiarowość w jego pracowni. I tak naprawdę te jego ostatnie dzieła są uważane za najbardziej rozpoznawalne, jeżeli chodzi o twórczość Matisse'a.
1: Wernisaż wystawy odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18 w Galerii Sztuki. Wystawa będzie prezentowana do 5 lipca.
3: Tak gra Trend Radio.

Moja zmiana powoli dobiega końca. Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzone chwile i masę świetnej energii. Jednak Wy nie przełączajcie odbiorników, bo w Trendy Radio zabawa trwa przez całą dobę. Dzisiaj jeszcze na antenie pojawią się retrohity, pojawi się też prawdziwa impreza i ta po 20. Zostańcie z Trendy Radiem, a ja już nie mogę się doczekać na nasze jutrzejsze spotkanie. Do usłyszenia!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
2: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
1: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, a to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie dzisiejszego dnia zachmurzenie umiarkowane, na termometrach 22 stopnie. Wiatr z kierunku północnego nam towarzyszy i wieje ze średnią prędkością 10 km na godzinę, na barometrach 1018 hektopaskali. Spora wciąż wilgotność powietrza, bo ta na poziomie ponad 50%. Termika podpowiada, że jest ciepło i sucho, a biometr dzisiejszego dnia jest neutralny. Najbliższa noc to temperatury 12-13 stopni, a jutro nawet do 25 stopni w regionie. Te odczuwalne jutrzejszego dnia będą wyższe niż wskazywane przez termometry.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.

0: Reklama.
1: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama.
8: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
9: Wszechczasów.
8: Dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Reklama.
1: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj. Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trzymamy kciuki za Maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński, wybiła 15, Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem, Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
2: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
3: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuję, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
2: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
4: 9 meczów w rzędu grała. Ja, to jak fizycznie, psychicznie wymagające.
2: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
1: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż Pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sporo dzisiaj w pogodowych doniesieniach informacji o tym, że mamy dobre wiadomości. Przede wszystkim pogodowo jest pozytywnie, lekko za chmurką, ale wciąż przede wszystkim słońce. Na termometrach do 22-23 stopni, wiatr z kierunku północnego, który wieje ze średnią prędkością 10 km na godzinę, na barometrach 1019 hektopaskali. Najbliższa noc również pogodna i z temperaturami 12-13 kresek. Jutro termometry w regionie wskazywać będą do 25 stopni. Bardzo pogodnie, bardzo słonecznie, choć kilka kropli przelotnego opadu deszczu synoptycy również przewidują w naszym regionie. Na barometrach dzisiaj 1018 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Zawsze trendy, hity, trendy radio.
5: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
7: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
5: Reklama.
10: Make a move, it's time to get out.

0: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MTM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MTM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 30.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
5: Mamy kłady dla każdego.
4: Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Słuchasz Trend Radio.

0: gra Trend Radio.
1: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilczyński.

0: Gusiak z Polskich Linii Kolejowych.
1: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica, natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
0: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji, wolność, ale z odpowiedzialnością. Oby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu, a ten pogodny, słoneczny, na termometrach w granicach 22-21 stopni, na barometrach 1017 hektopaskali. Wiatr nadal towarzyszy nam z kierunku północnego, chociaż będzie zmieniał kierunek na wschodni i w nocy powieje z południa. Jutro ponownie jednak więcej północnego wiatru, wciąż jednak to też będzie wiatr bardzo delikatny, ze średnią prędkością powieje do 10 km na godzinę. W nocy na termometrach 12-13 stopni, jutro 24-25 kresek w regionie, ciepło i bardzo, bardzo pogodnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: serca. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
1: Reklama.

Reklama. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać. Reklama.

0: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
2: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
1: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do

wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu, a ten pogodny, słoneczny, na termometrach w granicach 22-21 stopni, na barometrach 1017 hektopaskali. Wiatr nadal towarzyszy nam z kierunku północnego, chociaż będzie zmieniał kierunek na wschodni i w nocy powieje z południa. Jutro ponownie jednak więcej północnego wiatru, wciąż jednak to też będzie wiatr bardzo delikatny, ze średnią prędkością powieje do 10 km na godzinę. W nocy na termometrach 12-13 stopni, jutro 24-25 kresek w regionie, ciepło i bardzo, bardzo pogodnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Reklama. W każdą niedzielę po 17 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, tuż po godzinie 17, jak co weekend, wraca Retro Lista. Dzisiaj 624 notowanie. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, którzy no niemalże cały tydzień czekali na to, aby sprawdzić, co dzisiaj wydarzy się w 30 naszych retro dźwięków. No, będą propozycje, będzie 30 hitów, no i też wyloty. A właśnie dzisiaj Backstreet Boys, Get Down i Sandra, Around My Heart. Te przeboje opuszczają listę.

Wystartowaliśmy od gorszych nieco informacji, rozpoczęliśmy nasze spotkanie, ale później już wszystko, myślę, pójdzie z górki, a wasze ulubione hity będą pnąć się w górę. No właśnie, jak wygląda trzydziestka? O tym wszystkim przekonamy się już w ciągu najbliższych godzin, bo w okolicy godziny 20 pojawi się nasz numer 1. Ale startujemy od miejsca 30. Live and Joy, Dreamer. 30.

0: Trendy hity. Jeden po drugim.
1: Propozycja sprzed tygodnia na miejscu 30. Przypomnę, Living Joy i Dreamer. Tak rozpoczęliśmy odliczanie 624 notowania i ścisłej 30. A tu właśnie na miejscu numer 29 kolejna propozycja z notowania numer 623, czyli Real McCoy, Runaway.
2: 29.

0: Into Unlimited, Daryl Fink na miejscu numer 28, spadek z 27. A teraz, no właśnie kilka słów też o głosowaniu, bo już nasz system działa. Pod numer 7148 wysyłacie SMS-y o treści trl.r, potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. No, skoro już wiemy jak głosować, to posłuchajmy kolejnego hitu ATC, YOY.
1: 28.

0: Reklama. Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Belinda Carlisle i La Luna z 30 awans na 26, a w ciągu najbliższych minut DJ Bobo z utworem I Feel It pojawi się także, a w ramach 624 notowania mamy dla Was jeszcze Fun Factory, Prove Your Love. To co? Ja gram, wysłuchacie, a w międzyczasie głosujecie.
3: 26
4: w górę.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Retrolista trwa, 624 notowanie, przypominam, już w eterze. W tym programie można posłuchać takich numerów jak ten Relight My Fire, Take That na 23 i jest to awans 25.
0: 23
2: w górę.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Najlepsze przeboje minionych lat na antenie Trend Radia na 101.9, 95 i 2 FM. Gramy największe hity, a wśród tych hitów Atomic Kitten i Hall Again. Spadek z 17.
0: 21.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premier o napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy.

0: Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
1: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
2: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku, tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy, i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
1: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
0: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Reklama. W każdą niedzielę wracają wspomnienia minionych lat. Retrolista. Retrolista. 30 gorących hitów, które zdobywały pierwsze miejsca list radiowych lat 80. i 90. Do posłuchania w każdą niedzielę po 17.
4: Czas zaczynać kolejną dziesiątkę hitów. Moi drodzy, 20 lokata dzisiaj Basic Element, Leave It Behind. Awans z miejsca 22.
5: 20.

0: moi drodzy, wakacje już za pasem, a pocztówka z wakacji od grupy Papa Dance pojawia się właśnie teraz, awansując miejsce 23 na 19. Następnie Elvis Presley, In the Ghetto i Stevie B, Because I Love You.
1: 19. W górę.

0: Pamiętacie te przeboje sprzed lat? Macie jakieś swoje typy? To proszę bardzo, nadsyłajcie je właśnie do nas. Trendy Retrolista to program, w którym cofamy wskazówki zegara, to program, w którym muzyczne hity dostają drugie życie, a my wszyscy, no właśnie, co weekend mamy okazję sprawdzić, co dzieje się w Retroliście. Dzisiaj 624 wydanie i proszę, tutaj na miejscu 16 uplasował się utwór o tytule Friday Night 24/7.
1: 16.

0: 92 FM.
1: Jesteśmy w samym centrum dzisiejszego notowania, bo to numer 15 wybrzmi zaraz na antenie Trend Radia na 101.9, 95.2 FM. Fernando i Abba.
2: 15.
3: W dół.

0: Podkręcimy troszeczkę tempo, zmierzając w stronę pierwszej dziesiątki. Aktualnie zatrzymujemy się na pozycji numer 14. The Sun Lovers Surrender awansuje z 15.
1: 14.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama.

0: Retrolista.
1: No, moi drodzy, pędzimy z 624 zestawieniem retro hitów. Freestyle Project, no właśnie, był taki projekt muzyczny, który wylansował ten oto hit Wanna Be Your Lover. Ten przebój dzisiaj jest w gronie numerów spadających. Przed tygodniem numer 9, dzisiaj miejsce 13, a następnie La Strada, to był błąd.
2: 13.
3: W dół.

0: Retrolista.
1: I tuż za pierwszą dziesiątką dzisiaj F.R. David, Words Don't Come Easy. W tym notowaniu, no właśnie na pozycji numer 11.
2: W dół.

0: jest moment, kiedy pochylamy się nad naszą poczekalnią. Eternal Flame i Susanna Hoffs to propozycja, która dzisiaj trafia do Was i będzie oceniana. Czy warto dać przepustkę do trzydziestki? No, z tym tematem zostawiam Was samych.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Z zarzutami matka Zosi, która wypadła z 11 piętra bloku. W Lublinie dziś 20. jubileuszowa Noc Kultury. Ale najpierw wrócimy do finału French Open.
2: Jesteśmy bardzo dumni z Mai.
1: Zapewniają kibice. Marcin Szamiński. Nieważna porażka, ważny całokształt. Zdają się mówić kibice. Biało-czerwoni nie szczędzili wsparcia Mai Chwalińskiej po przegranej w finale Rolanda Garrosa. Polka uległa Rosjance Miże Andrijewej 3-6, 6-2.
2: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, zmęczenie. Widać było zmęczenie, jednak te 9 rozegranych meczów dało sobie znać.
3: Bardzo mi przykro, że przegrała, ale jestem dumna, że doszła do finału.
1: Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Występ Chwalińskiej oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy WTA będzie 21. Nigdy wcześniej nie plasowała się w najlepszej setce. Z zarzutami matka 5-latki, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na wrocławskim osiedlu. Zosia w bardzo ciężkim stanie, ale stabilnym, jest w szpitalu w Bydgoszczy. Wiktoria D. ma odpowiedzieć za narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Prokurator złożył do sądu wniosek o 3-miesięczne areszt dla kobiety. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy 6,46 wynika z rozporządzenia Ministerstwa Energii. W nocy Lublin ponownie zamieni się w wielką scenę sztuki i muzyki. Startuje 20. jubileuszowa edycja Nocy Kultury, tym razem pod hasłem Dobranoc. W sumie miasto przygotowało 200 atrakcji. Jedną z największych będzie instalacja Maki Jarosława Koziary, mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury.
4: Możemy się spodziewać intensywnej czerwieni, która wykwitnie tym razem na kamienicy na rynku.
5: W tym roku bardzo ważnym punktem Nocy Kultury będzie noc w browarze.
1: Dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Reklama. Trendy radio. W każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Zabieramy się już za pierwszą dziesiątkę hitów. Czas pędzi nieubłaganie, a hity, które pamiętamy sprzed lat, w dalszym ciągu jeszcze żyją pośród nas. Chociażby jak ten Sequential One, My Love Is Hot, numer 10, awans 12. Tak zaczynamy tę pierwszą dziesiątkę hitów.
2: 10.
0: W górę.
3: Dance, when the vibes get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove, then we rock.

0: Robin Ezzy, Show Me Love z siódmego, spadek na miejsce ósme. Wcześniej mieliśmy okazję również posłuchać na pozycji numer 9 JK, You and I. A jeśli chodzi o miejsce 7, to dzisiaj Vanessa Carlton i utwór Thousand Miles piastuje tę oto lokatę. No, spadek z 4 na 7. Co robimy z tym hitem? W górę, w dół? No, przypomnę, że jeszcze kilka tygodni temu to Magiczne Pianino było często na pozycji numer 1, ale no już teraz delikatna zapaść, chociaż wasze głosy mogą sprawić, że Vanessa znów ruszy w górę.
1: 7.
2: W dół.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: No i nie wiem jak wy, ale z tym hitem zawsze kojarzyły mi się wakacje. A ponieważ już w zasadzie czerwiec, można tak zaryzykować stwierdzenie, to proszę, Kalimba de Luna i Garcia jest propozycją numer dwa.
0: Propozycje.

0: Radio. W każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
1: 6
0: w dół.
2: Mesdames, messieurs, le disc jockey.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Encore une fois, z 10 na 6. Sasz, no proszę. Ten hit dodał nam troszeczkę muzycznej energii, a my już pędzimy z miejscem numer 5. Wonderful Feeling. Two Brothers on the Fourth Floor. 5.

0: Nie tak dawno utwór, który pojawia się za chwileczkę w waszych radioodbiornikach, szalał w remiksowanej wersji. Rozgłośnie radiowe grały ten hit na potęgę. My dzisiaj sięgamy do oryginału. Pedro i Rafael La Carra.
1: Propozycje.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: The Perfect Bittersweet Symphony to jest hit, to jest przebój, który dzisiaj na miejscu czwartym, a niebawem pierwsza trójka. Bądźcie razem ze mną.
2: 4.

0: Wkraczamy teraz już do pierwszej trójki najpopularniejszych hitów, jeśli chodzi o 624 notowanie. To Retrolista w Trend Radio, jak co weekend między 17 a 20 właśnie poznajemy najlepsze hity w wydaniu retro. Survivor, Eye of the Tiger, bez zmian, jeśli chodzi o miejsce trzecie.
1: 3.

0: Retrolista.
1: No, można było założyć bokserskie rękawice przy okazji utworu, który przed momentem wybrzmiał na antenie Trendy Radia. 101.9, 95.2 FM. Tak, gramy dla was co weekend. A teraz muzyczne wspomnienia i wśród nich Moi Lolita Elize nie obroniła miejsca pierwszego.
2: Dwa.
3: W dół.

0: mamy komplet hitów, które pojawiły się w 624 zestawieniu. Takim oto sposobem czas już kończyć retrolistę, gdzie w pierwszej trójce wylądował Survivor Eye of the Tiger, na drugim Elize Mła Lolita Spadek z pierwszego, a z drugiego na fotel lidera wskakuje nam Lambada i Kaoma. A ja, Łukasz Michtal, żegnam się z wami. Dziękuję za wasze głosy, dziękuję za waszą obecność, dziękuję też za kolejne propozycje do tego programu. Miłego wieczoru, do usłyszenia, cześć!
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ofiary i kierowcy po alkoholu, za chwilę długi weekend na drogach. Potem nowe gwiazdy w opolskiej muzycznej Alei Gwiazd. Najpierw jednak Maja Chwalińska po finale w Paryżu.
3: Pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam.
2: No ale jest też dużo radości. Marcin Krzemiński. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka, która debiutowała w głównej drobince Rolanda Garrosa, przegrała dopiero w finale tej imprezy. Górą w dwóch setach była Rosjanka Mira Andrijewa. Wygrała 3-6, 2-6. Maja sama przyznaje, że po tej porażce w jej głowie mieszają się różne emocje.
3: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
2: Mówiła Maja Chwalińska. Finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Gratulacje Maison, piękny turniej, napisała na Instagramie Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka French Open, a prywatnie przyjaciółka Mai Chwalińskiej w tym roku odpadła z turnieju w 1/8 finału po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk.

72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans z piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w 11. Trójmiejskim Marszu Równości, który przeszedł po południu ulicami Śródmieścia Gdańska. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło Równość wieje od morza. Na skwerze Świętopełka Wielkiego pojawili się też przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina, którzy mieli transparenty m.in. z hasłami Stop LGBT, Stop Dewiacji. Od uczestników Marszu Równości oddzielał ich kordon policji. Opolska Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki powiększyła się o 2 gwiazdy. Odsłoniły je dziś Natalia Kukulska i dziennikarka Maria Szabłowska. W Opolu trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Impreza zakończy się jutro.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Rozpoczynamy 20, rozpoczynamy sobotni wieczór i w ogóle to oczywiście zaczynamy Trendy Party do 24. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
2: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Two Colors już u nas.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

The Weeknd pod ten długi weekend. Bo jeśli ktoś miał możliwość, to pięknie się ustawił od czwartku do niedzieli. Oj, świetna sprawa. A w ogóle jeszcze po drodze trendy party. No, lepiej być nie może. A teraz u nas Faithlessowski styl. Sleepless. Moti u nas.

0: stylu ATB. Belters Only, Forever. Tak nastrajamy weekendowo-imprezowo, jak co sobotę o tej porze w Trendy Radio. I mam nadzieję, że kojarzycie coś takiego jak Mamacita Buena, bo to już za moment, ale najpierw coś z nowszych numerów, które bardzo lubicie. Andy Daz i Harris z Zaukaria.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Jak ten numer pojawia się na naszej playliście, to już wiadomo, że lato się zbliża. Fly Project i Toka Toka w Trendy Radio. No, 2 tygodnie i już będziemy oficjalnie inaugurować sobie lato i w ogóle będzie pięknie i przyjemnie. Tak jak na naszej antenie, niezmiennie, 24/7. Tymczasem rozmarzmy się. Remedy, Manuel, Holidays.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.
2: Trendy party w Trend Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
3: Weekendowy nastrój w Trendy razem z dobrze znanymi imprezówkami, ale też i świeżynkami za niedługo. A i poza tym będzie też bardzo klimatycznie, na rozluźnienie. A teraz puszczamy SOS. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Trendy Radio, wybijamy
4: trendy brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy, ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

Jakie to jest piękne. 16 lat temu. Not giving up on love. Armin van Buuren i Sophie Alix Baxter. To Trendy Party. Przyjemnie odkurzając klasyki. A, no i właśnie. Odkurzymy też nowościowo, bo przed nami właśnie najnowszy remix od Mata Bukowskiego. ATB Ecstasy Marrakesh.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Just the way you are, ależ to płynie. A my dopływamy w ten czas do kolejnej nowości. Słynna melodia, słynny flecik, Barcode Brothers i ich melodia z 2000 roku. Na pewno znaczna część pamięta, a dzisiaj zabrzmi naprawdę to o wiele mocniej. Dajcie głośniej, podkręćcie basy, będzie naprawdę głośno.
1: Trendy radio, wybijamy
2: trendy brzmienie
1: wszechczasów dla ciebie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
3: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Mamy Every Night, nawet w tej nowszej wersji od Uncle Funkle, która już właśnie za nami na naszej antenie. I powiem, że takie dość mocne, chociaż gdy przypomnę sobie, co rozgłośnie prezentowały około 10 lat temu, to już nie wydaje się być aż takie mocne. Jeden z większych big roomowych hitów 2014 roku. Rehab, Revolution.

Trendy Party w Trend Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć

0: Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Cześć, tu DJ Granty. Jestem z wami jeszcze 2 godziny. Call my name, South. Taki klimaciarz na start. Ruszamy, zapraszam.
2: Trendy radio. Wybijamy
3: trendy brzmienie.
2: Wszechczasów. Dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Zdecydowanie warto wracać. My Love, złote czasy radiowego Deep House'u. A wrócimy jeszcze do tych dawniejszych czasów. Sandstorm. Dzisiaj proponuję wam nową wersję, najnowszy edit od Zansa. Sprawdźmy.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
3: Oh yeah, you mean this one.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Mimo, że jeszcze wtedy na świecie mnie nie było, to czuję jakiś sentyment do tego numeru. Into Space. Dość dużo starszych numerów dzisiaj się przewija. No i żebyście nie mieli mi tego za złe, to jak najbardziej przełamiemy to zupełnie nową propozycją, kolejną już dzisiaj. I to jaką, jak mocną. Art Basis, You and I.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Chyba nie może być nic lepszego niż świeżutki Trendy Live Mix zaserwowany prosto zza konsoli. Po prostu gramy i przygotujcie się na podróż po imprezowych brzmieniach. Zaczynamy!

No i tak to się gra ponad normę, zawsze. Dziękuję gorąco za wytrwałość i oczywiście do usłyszenia już za tydzień po godzinie 20. Grał dla was oczywiście niezmiennie DJ Granty. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach